sława Jezusu Chrystu. W te wtorkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, mamy zaszczyt powitać i zaprosić naszych słuchaczy do wysłuchania dzisiejszej audycji Prawosławnego Radia Ortodoksja, pierwszej takiej rozgłośni radiowej w Polsce. Z białostockiego studia wita się z Państwem Lena Wojcieszuk. Znajdujemy się w 19 tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy, a na dzisiejszy dzień przypada święto poczęcia świętego Jana Chrzciciela. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w te wtorkowe popołudnie na falach Radia Ortodoksja. Zachęcamy do pozostania z nami, a już za moment ramówka dzisiejszej audycji.

znajdujemy się na falach Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby poznać szczegółowy plan naszego dzisiejszego programu. Już za chwilę kalendarium, następnie czytanie biblijne oraz słowo duchowego pouczenia, z którym zwróci się do nas ojciec Mirosław Awkskietiuk, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Sasinach. Zaraz potem relacja z uroczystości ku czci ikony Matki Bożej w Siecarycy w Białymstoku. Punktualnie o godzinie 17:00 najnowsze wiadomości ze świata Cerkwi Prawosławnej, czyli serwis informacyjny Radio Ortodoksja. Następnie stałe elementy naszych radiowych spotkań, żywoty świętych oraz czytania książki o starcu Józefie Watopeckim. Około godziny 18:00 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy. Dziś będzie to akafist do świętego Kosmy i Damiana. Następnie podcast o sakramentach. Ojciec Piotr Makal, ojciec Marek Ławreszuk oraz ojciec Iwan Nikulin opowiedzą nam nieco więcej o miropomazaniu. Zwieńczeniem naszej audycji będą modlitwy wieczorne około godziny 20:40. Drodzy słuchacze, tak prezentuje się ramówka dzisiejszego programu. Mamy nadzieję, że czują się Państwo zachęceni do dalszego słuchania.

0: Kalendarium.
1: Znajdujemy się w 19 tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy. Mamy dziś wtorek 6 października według nowego stylu oraz 23 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Nasza cerkiew wspomina dziś świętą Iraidę, świętego Andrzeja, świętego Jana, świętego Piotra oraz świętego Antonina z Syracuzy.

minioną niedzielę przeżywaliśmy święto ikony Matki Bożej w Cycerycy. Ikona ta pochodzi z XVII wieku i obecnie znajduje się w monasterze w Atopedii na Świętej Górze Athos. Od wieków otaczana jest szczególną czcią wiernych, którzy zwracają się przed nią z modlitwą o pomoc i uzdrowienie. Szczególnie znane są świadectwa uzdrowień osób cierpiących na choroby nowotworowe. Kopia cudownej ikony znajduje się w białostockiej cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego od 1999 roku. Od tego czasu wierni gromadzą się przed nią na wspólnej modlitwie, prosząc przy Najświętszą Bogu Rodzicę o wstawiennictwo i opiekę.

0: Przyszła pora na ważny element życia prawosławnego chrześcijanina, czyli czytania z Pisma Świętego. Na dzisiejszy dzień Cerkiew zaleca naszej uwadze następujące fragmenty. Z listu Świętego Pawła do Galatów, rozdział 4, wersety od 22 do 31 oraz z Ewangelii do Świętego Łukasza, rozdział 1, wersety od 5 do 25. Już teraz na antenie Radio Ortodoksja czytania biblijne.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, Bóg mi świadkiem, że miłuję wszystkich was według głębi miłosierdzia Jezusa Chrystusa. I oto się modlę, aby miłość wasza wzrastała jeszcze bardziej i bardziej w poznaniu i wszelkim doznaniu. Abyście wypróbowali, co jest lepsze, byście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusowy, napełnieni owocami sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa na chwałę i cześć Bożą. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, przyczyniło się jeszcze bardziej do rozpowszechnienia Ewangelii, tak, że więzy moje stały się jawne w Chrystusie, w całym pretorium i we wszystkim innym. I coraz więcej braci w Panu, ośmielonych moimi więzami, nabrało większej odwagi, by bez lęku głosić Słowo Boże.

W owym czasie Jezus, rozpoczynając, miał około 30 lat. Będąc, jak sądzono, synem Józefa, Helego, Matata, Lewiego, Melchiego, Janaja, Józefa, Matatiasza, Amosa, Nahuma, Hesliego, Nagaja, Mata, Matatiasza, Semei, Josecha, Jody, Jana, Resy, Zorobabela, Salatiela, Neriego, Melchiego, Adiego, Kosama, Elmadana, Hera, Jozego, Eliezera, Jorima, Matata, Lewiego, Symeona, Judy, Józefa, Jony, Eliakima, Meleasza, Menny, Matata, Natana, Dawida, Jesego, Jobeda, Boza, Sali, Nasona, Aminadaba, Admina, Arniego, Esroma, Faresa, Judy, Jakuba, Izaka, Abrahama, Tarego, Nachora, Serucha, Ragaua, Faleka, Ebera, Sali, Kainama, Arfaksada, Sema, Noego, Lamecha, Matusali, Enocha, Jareta, Maleleela, Kainama, Enosa, Seta, Adama, Boga. Jezus zaś pełen Ducha Świętego wrócił znad Jordanu i był prowadzony przez Ducha na pustyni.

0: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego. A już teraz słowo duchowego pouczenia do Ewangelii wygłosi ojciec Mirosław Awksjetiuk, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Sasinie.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Bracia i siostry, w dzisiejszym dniu Święta Cerkiew Nasza Matka wspomina wydarzenie, które zapoczątkowało proces wcielenia Syna Bożego. Ewangelia od świętego Łukasza opisuje w dokładny sposób spotkanie w świątyni jerozolimskiej archanioła Gabriela z kapłanem Zachariaszem. Zachariasz i Elżbieta byli małżeństwem od wielu lat, lecz z woli Bożej nie mieli dzieci i byli już w podeszłym wieku. Według świętego Jana Złotoustego kapłan składający ofiarę z kadzidła nie modlił się w swojej intencji, lecz jego obowiązkiem była modlitwa za cały Izrael. A w tym konkretnym przypadku modlitwa o dziecko i modlitwa za lud była w podobnym duchu. Wszyscy oczekiwali na przyjście Mesjasza, a prośba kapłana Zachariasza była zgodna z planem Bożym. Jego syn, zapowiedziany przez archanioła Gabriela, będzie wielki przed Panem Bogiem i będzie miał moc proroka Eliasza. Słowa te zaskoczyły kapłana Zachariasza i pojawiła się wątpliwość co do usłyszanego proroctwa. Jak wiemy z Ewangelii, Zachariasz pozostał niemy aż do dnia, w którym to jego nowonarodzony syn w obrzędzie obrzezania otrzymał imię Jan. Imię to nie było do tej pory nadawane w Izraelu. Dopiero wtedy stało się, mówiąc współczesnym językiem, modne. Mamy na przykład ewangelistę Jana Teologa i świętego Jana Złotoustego i wielu innych świętych o tym imieniu. W kolejnych wersetach Ewangelii słyszymy prorocze słowa o przyjściu Zbawiciela, a ostatni werset pierwszego rozdziału Ewangelii od świętego Łukasza mówi nam, iż dziecię rosło i pozostawało na pustkowiu, aż do dnia wystąpienia przed Izraelem. Życie świętego Jana Chrzciciela i nadanie mu imienia zostało ustalone przez Pana Boga wcześniej. Już ten sam fakt uświadamia nam wielką odpowiedzialność złożoną na tego człowieka. I dlatego też słowa samego Jezusa Chrystusa w 7 rozdziale Ewangelii od świętego Łukasza w 28 wersecie wskazują na wielkość

naszym Stwórcy. Tylko raz święty Jan Chrzciciel spotkał osobiście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Miało to miejsce na brzegu rzeki Jordan w momencie chrztu pańskiego. I nawet wtedy święty Jan pokornie odmawiał, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od Ciebie. Za co był nagrodzony objawieniem świętej Trójcy. Niedługo po chrzcie Pana Jezusa święty Jan został osadzony w więzieniu z rozkazu króla Heroda, który z jednej strony słuchał słów proroka, lecz z drugiej strony grzeszne uczynki króla i jego nieprawej żony Herodiady oraz jej intrygi doprowadziły do śmierci świętego Jana. Tak jak prorok Eliasz skrywał się od Izabel, tak i święty Jan stracił życie przez Herodiadę. Ale jednocześnie jako pierwszy z ludzi ogłosił dobrą nowinę wszystkim będącym w piekle o przyjściu Zbawiciela. Tak więc misja świętego Jana zakończyła się w miejscu przebywania wszystkich dusz zmarłych Starego Testamentu. Święty Jan Chrzciciel był bardzo szanowany w Izraelu. Żydowski historyk Józef Flawiusz w swoim dziele Dawne dzieje Izraela napisał, iż Jan, zwany Chrzcicielem, był mężem dobrym, zachęcał Judejczyków do dbania o cnotę oraz zachowanie sprawiedliwości wobec bliskich i pobożności wobec Boga, a także nadmienia, że zniszczenie Jerozolimy i wygnanie jej mieszkańców było karą od Boga za śmierć sprawiedliwego. Bracia i siostry, święty Jan Chrzciciel przedstawiony jest na ikonach jako człowiek ze skrzydłami anioła, cielesny anioł i niebiański mieszkaniec. Jest dla nas przykładem oddania się całkowicie woli Bożej, która jest zawsze dla nas zbawienna. Amen.

Za nami komentarz do dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Z pouczeniem zwrócił się do nas ojciec Mirosław Awksietiuk, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Sasinach. Już po przerwie zaprosimy Państwa na relację z uroczystości ku czci ikony Matki Bożej w Siecarycy w Białymstoku.

0: Już teraz na antenie Radio Ortodoksja mogą Państwo wysłuchać relacji z uroczystości ku czci ikony Matki Bożej w Sycerycy w Białymstoku.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.

imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, miłowani w Chrystusie bracia i siostry. Dzisiejsza niedziela łączy w sobie dwa niezwykle ważne wydarzenia, bo jedno, znajdujemy się na środku cerkwi i widzimy, przed nami znajduje się ikona, która Matki Bożej, która jest czczona, Matka Boża w tej ikonie jest czczona, w tej parafii, w Siecaryca i Krzyż Pański. Krzyż Pański, bo znajdujemy się w okresie świątecznym podwyższenia Krzyża Pańskiego. Dzisiaj ten okres uroczyście zakończymy. Dlatego postaram się dzisiaj nawiązać i do znaczenia Matki Bożej w naszym życiu, ale również znaczenia Krzyża Pańskiego. Matka Boża, nazywamy ją Marią. I co oznacza słowo Maria? Maria to w tłumaczeniu z języka hebrajskiego Kiryja, Pani, Władczyni. I faktycznie stała się ona Kiryją, Panią tego świata, dlatego że przyniosła na świat Zbawiciela świata. Ale bardzo cały Stary Testament poprzedzał przyjście, oczekiwał przyjścia na świat kobiety, która przyniesie Zbawiciela świata. I znamy bardzo wiele niewiast Starego Testamentu, które przyoblekły się niezwykłymi cnotami, ale żadna z nich nie dorównała Przenajświętszej Bogorodzicy. Zatem Przenajświętsza Bogorodzica jest uosobieniem kobiet starotestamentowych, które oczekiwały na przyjście Zbawiciela. Jest wypełnieniem wszystkich możliwych cnót. Ona w sobie gromadzi te wszystkie cnoty, które stare testamentowe niewiasty próbowały zaskarbić przed obliczem Pańskim. I w tradycji cerkwi, w tradycji nabożeństw cerkiewnych często spotykamy się z akrostychem. Czym jest akrostych? Są to początkowe litery tekstów cerkiewnych, które układają się w logiczną całość i dają nam jakieś przesłanie, hasło. Natomiast do imienia Marii możemy ułożyć akrostych z niewiast czcigodnych, pobożnych, niewiast starotestamentowych, które uosabiały w sobie szczególne cnoty. I jeśli przeanalizujemy słowo Maria, to możemy do pierwszej litery przyporządkować Mariam, siostrę Mojżesza i Aarona, która była proroczycą, prorokinią. Bo gdy Mojżesz z narodem izraelskim przeszedł przez Morze Czerwone, wówczas zaczął wychwalać Boga, a ona na równi ze swoim bratem, ze swoimi braćmi zebrała kobiety i wychwalała Boga. Była zatem prorokinią, bo prorokowała za swoim bratem. Podobnie i Matka Boża jest prorokinią, bo przecież ona powiedziała siebie odnynie ublażat mia w sierodzi, bo od tego czasu będą uwielbiały mnie wszystkie pokolenia. A więc przypowiedziała, że w przyszłości wszystkie pokolenia będą uwielbiały ją i przez modlitwę do niej będą zaskarbiały wszelkie łaski przed Panem Bogiem. Druga litera imienia Maria to A. I tutaj
możemy przyporządkować kobietę starotestamentową, która niosła w sobie przykład wielkiej pokory, a była to Abigaila, żona proroka Dawida. I trzecią z nich jest Rachela. Rachela, która uosabia w sobie piękno. Piękno, które ukochał w sposób szczególny jej mąż, ale nie tylko te zewnętrzne, cielesne, ale również te duchowe. Kolejną kobietą jest Judith, czyli Judyta, a więc mamy literę I. I ta starotestamentowa kobieta zaskarbiła przed Panem Bogiem cnotę niezwykłego męstwa i niezwykłej odwagi. Bo może się nam wydawać czasami nawet trudne, w jaki sposób dokonała tego, co później było wychwalane przez naród izraelski. A działo się to w czasach, kiedy król Babilonu, Olefriosz, opanował cały naród izraelski i chciał go zgładzić. Czekała zagłada, śmierć całego izraelskiego narodu. I kto uratował cały naród? Jedna kobieta. Co uczyniła? Ubrała się pięknie, odświętnie i poszła do obozu wroga. A że była niezwykłej piękności, dowódca Olefrios niezwykle się ucieszył, bo zapałał do niej żądzą. I przez 3 dni kobieta powiedziała, żeby mogła się przygotować do spotkania z nim. I przez trzy noce kolejne modliła się nieustannie do Pana Boga, aby dał w jej ręce zwycięstwo swojego narodu. I gdy opanowany przez żądzę tyran Olefrios chciał spędzić noc z tą cnotliwą kobietą, pod wpływem wina obraczony stracił panowanie nad swoim umysłem i ciałem, i wówczas Judyta zcięła jego głowę i potajemnie wyniosła wróciła do swojego obozu, swojego narodu, i w ten sposób odwróciła nieszczęście zakłady, bo następnego dnia całe wojska babilońskie odeszły z tego miejsca i pozostawiły naród izraelski bez szkody. A więc w tej starotestamentowej kobiecie uosabia się przykład odwagi, tak jak uśmierciła Judyta Olefriosza, dowódcę babilońskiego, tak samo Matka Boża niewidzialnie uśmierca największego wroga rodu ludzkiego, szatana. I mamy niezwykłą odwagę, przykład niezwykłej odwagi i męstwa duchowego naszej Bogurodzicielki. I ostatnie imię to Anna, córka Samuela, proroka, która była niepłodna, ale urodziła. Podobnie Matka Boża nie zaznała męża, ale zrodziła w sposób cudowny tego, który zbawił świat. Takie piękne przesłanie kieruje do nas Matka Boża. Przykład wszystkich cnót, które w sobie uosabia i daje nam przykład do naśladowania. Drodzy bracia i siostry, kłaniamy się Świętemu Krzyżowi. I ten krzyż jest uosobieniem mocy duchowej, siły. My czerpiemy siłę od tego krzyża
i wiele symboli również starotestamentowych nawiązuje do mocy Krzyża Pańskiego. Ten krzyż jeszcze nie był widzialny, ale już odnajdujemy w Starym Testamencie symbole krzyża, dzięki którym naród izraelski zwyciężał. Tym pierwszym symbolem krzyża, który wychwalamy podczas wszystkich świąt Krzyża Pańskiego w pieśni Kres naczertaw Moisej w pramo, że złom czermnoje presiecze, a więc krzyż uczynił Mojżesz, przechodząc przez Czerwone Morze. Wiąże się to z historią narodu izraelskiego, kiedy Izraelici uciekali od Faraona i stanęli przed wielką barierą, przed ogromnym morzem. Wówczas Mojżesz pomodlił się i w wertykalnym ruchem, a więc pionowym, czyli wykonał ruch ręką i w ten sposób swoją laską i rozstąpiły się wody. I jako po suchu szestwowa w Izrael i już po suchej ziemi morskiej przeszedł cały naród izraelski na drugi brzeg morza. I wówczas, gdy byli na drugiej stronie, a ujrzeli zbliżające się wojska Faraona, które goniły ich po dnie morza, wówczas Mojżesz zamknął morze w swoim wertykalnym, poziomym ruchem laski i w ten sposób uczynił znak krzyża i zwyciężył wojska Faraona. Ale gdy naród izraelski podróżował przez pustynię, wrogie plemiona nieustannie atakowały ich i musieli spotykać się i wojować, w szczególności z Amalitami. I gdy Mojżesz stał na pobliskim wzgórzu, trzymał swoje wyniesione ręce ku górze na znak modlitwy, wówczas widząc swojego duchowego męża, Izraelici zwyciężali, ale był on już w podeszłym wieku i gdy osłabł, jego ręce zaczęły opadać. Wówczas Izraelici zaczynali przegrywać, bo myśleli, że nie jest w stanie już dalej modlić się za nich Mojżesz. I cóż uczynili jego starszyzna izraelska? Aaron i Or postanowili podtrzymywać ręce Mojżesza, tak na znak krzyża. I wówczas naród izraelski wygrał. I dzisiaj dla nas Aaron i Or również ma symboliczne znaczenie, bo ich imiona zaczynają się na litery Alfa i Omega, co znaczy, że Chrystus ukrzyżowany na krzyżu jest dla nas Alfą i Omegą, początkiem i końcem, wypełnieniem wszystkiego, z czego oczekujemy. Wreszcie, gdy naród izraelski podróżował i gdy zapragnął jeść, prosił Pana Boga o strawę, Pan Bóg zesłał im mannę z nieba, ale naród izraelski po pewnym czasie zaczął narzekać, że tego samego jedzenia nie będą jeść, bo już się im znudziło. I wówczas rozgniewał się, nazywając mannę pustym chlebem. I wówczas rozgniewał się Pan Bóg i zesłał żmije, które na pustyni, które zaczęły kąsać ich, a ludzie zaczęli umierać. Wówczas pokajali się i prosili Mojżesza, aby coś uczynił. Ten zaś uczynił pal, na którym umieścił, jak mu przykazał Pan Bóg, miedzianą żmiję. I powiedział do Mojżesza, że wszyscy ci, którzy z nadzieją spojrzą na ten pal i umieszczoną na nim żmiję, zostaną uleczeni. Dlatego w swojej rozmowie z Natanaelem, później już w Nowym Testamencie, Jezus Chrystus
będzie mówił do niego, tak jak Mojżesz wyniósł żmiję na pustyni, tak należy zostać wyniesionym dla Syna Ludzkiego, Człowieczego, aby wszyscy spoglądający na Niego byli uleczeni i zbawieni i mieli życie wieczne. Dlatego dzisiaj z tak wielkim dziękczynieniem podchodzimy do Krzyża Pańskiego, składamy Mu pokłon i prosimy o to, aby był naszą pomocą, aby chronił nas od wszelkiego zła i dawał nam siłę. Matka Boża nazywana jest również nie tylko władczynią, ale władczynią, panią Kiryją bólu. Dlaczego panią bólu? Bo jej całe życie było wypełnione niezwykłymi doświadczeniami i wielkim bólem, a tym największym był ból, gdy ujrzała swojego jedynego syna, który został ukrzyżowany, uśmiercony na krzyżu. Dzisiaj wszyscy wiemy, że tak jak w momencie życia każdego z nas przychodzą doświadczenia, przychodzą trudności, przychodzą wyzwania, ale wiemy, że po każdym krzyżu następuje zmartwychwstanie. I dzisiaj i krzyż, i pamięć Matki Bożej zwiastuje dla nas wielką radość. Przypowiada, otwiera nam okno do wieczności i pokazuje nam drogę do naszego osobistego zmartwychwstania. Amen.

0: Wszystkich Was, drodzy bracia i siostry, pozdrawiam ze świętem cudownej ikony Matki Bożej w Siecarycy. Chciałbym przekazać również szczególne błogosławieństwo i zapewnić o modlitwach naszego arcypasterza, arcybiskupa Jakuba. I szczególnie dziękuję za przygotowanie dzisiejszego święta proboszczowi, wikariuszom, którzy jak co roku w sposób uroczysty przygotowują się do celebracji tego uroczystego wydarzenia. Chciałbym podziękować również zebranemu duchowieństwu, Radzie Parafialnej, kurom, Wam wszystkim, którzy opiekujecie się tą świątynią, dla Was wszystkich, którym jest bliska Wasza parafia, dobro tej cerkwi. Chciałbym również pogratulować proboszczowi za jego pracę z dziećmi i z młodzieżą, za to, że młodzi zawsze znajdują również swoje miejsce w cerkwi, posługując podczas nabożeństw lub śpiewając w chórach dziecięcych i młodzieżowych. To bardzo ważne i istotne, aby posługa kapłana nie kończyła się z wezwaniem, z mirą i zydziem, ale żeby praca duszpasterska trwała tak, abyśmy celebrowali liturgię po liturgii, abyśmy tą liturgią, którą przeżywamy w świątyni, żyli każdego dnia swojego życia, abyśmy nieśli słowo o zmartwychwstałym, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym w świat, wychodząc z cerkwi, stawali się apostołami naszej wiary. I do tego niezbędna jest również katecheza, nie tylko dzieci, ale jakże ważna jest katecheza dorosłych. I od tego są duchowni, którzy powinni dbać o to, aby zagospodarować dusze ludzkie, serca swoich parafian miejscem dla Boga, aby ten Bóg zawsze tam był, abyśmy starali się całym swoim jestestwem pracować, żyć w imię Boga i dla Boga. Nie tylko właśnie podczas nabożeństwa, ale przede wszystkim na nabożeństwo przychodzimy, żeby się duchowo umocnić i później następnie niesiemy tą łaskę, którą zaczerpniemy z źródła tego życiodajnego źródła, którym jest cerkiew z jej sakramentami. Naszym obowiązkiem jest nieść tą łaskę Bożą w świat i dzielić się z nią z wszystkimi, którzy wokół nas są. Jeszcze raz, Ojcze Marku, dziękuję za Twój trud, tym bardziej, że cerkiew powierzyła Tobie wiele innych odpowiedzialności. Jesteś kierownikiem katedry teologii prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku. To bardzo odpowiedzialna posługa i często praca naukowa również wymaga dużo czasu, ale ten czas potrafisz rozdzielać umiejętnie, dlatego że praca w Uniwersytecie jest też misją, którą wypełniasz i tą misję potrafisz skrupulatnie też wykorzystywać, tą wiedzę wykorzystywać również w swojej pracy duszpasterskiej. Bóg zapłać. Jeszcze raz Was wszystkich, drodzy bracia i siostry, pozdrawiam z pracy.
1: Serdecznie dziękujemy, Włodyko, i za ciepłe słowa do naszej całej wspólnoty, i za Waszą obecność, i za przewodniczenie temu nabożeństwu. Pięknie zwróciliście uwagę, że cała nasza parafia jakby czeka dzisiaj i świętuje święto. I faktycznie tak jest. Ikona w Siecarycy rosła z naszą cerkwią tutaj, kiedy mury były budowane, freski rozpisywane. Jeszcze nie wszystko było ukończone, kiedy ojciec Włodzimierz Cybuliński tutaj wspólnie z parafianami wznosił ściany tej świątyni, to ta ikona już była i ona, dlatego można powiedzieć, razem rosła z tą świątynią. I oczywiście, że dla nas jest to dzisiaj bardzo ważne święto, bo przypomina o tym wszystkim, o tym, jak ta, o początkach tej parafii, ale i o tym, że przez cały czas wznosimy swoje modlitwy i Najświętsza Bogorodzica ich słucha, więc jest to dla nas szczególne święto. I tak jak w domu jest, jak na czymś nam zależy, to się szykujemy, ale najbardziej się cieszymy, jak przyjdą do nas ci, którzy, na których czekaliśmy. I dzisiaj to jesteście wy, Władyko, bo przybyliście, żeby przewodniczyć naszej modlitwie i te wszystkie nasze prośby zanieść przed ołtarz Najwyższego Boga. I za to serdecznie wam dzisiaj dziękuję. Wy mówicie o tym, że trzeba łączyć obowiązki. My doskonale wiemy, jak wielka odpowiedzialność i posługa na was ciąży i ta umiejętność, my się tego uczymy od was, Władyko. Dzisiaj w naszej parafii jest święto, ale w waszym monasterze jest też konferencja naukowa i wiemy, że jesteście z nami, bo udało się tak to połączyć, że ten dzień jest dla was na pewno intensywny, ale jesteście w stanie być z nami tutaj i modlić się z naszą wspólnotą, z naszymi wiernymi, zwrócić się do nich ze słowem pouczenia, a później i być uczestnikiem ważnej, potrzebnej dla monasteru też w Spraszu konferencji. A więc za to, Władyko, serdecznie dziękuję. Drodzy bracia i siostry, biskup nosi na swoich ramionach homoforion, to jest symbol biskupiej władzy, ale w pewnym momencie podczas liturgii widzicie, że ten homoforion jest wynoszony i biskup nie ma go na sobie. On wtedy nasze prośby i wezwania i petycje bierze na swoje barki, żeby przedłożyć przed żertwiennikom. W modlitwach za to wam dziękuję, Władyko, że dzisiaj przyjęliście te wszystkie nasze prośby, błagania, dziękczynienia i przewodniczyliście naszej modlitwie. I spowajcie despota. I pozwólcie mi, korzystając z tego momentu, też podziękować i wszystkim zgromadzonym, naszym ojcom, gościom, którzy przybyli do nas dzisiaj, dla ojca dziekana Jana, który przewodniczył dzisiaj jako prezbiter tej modlitwy, dla ojca Mirosława, dla ojca Andrzeja, dla ojca Porfiriusza, serdecznie wszystkim wam dziękujemy za waszą obecność, za waszą modlitwę, dla ojca Michała Czykwina i dla ojca Michała Diakona i dla ojca protodiakona Piotra. Dla was wszystkich też serdecznie dziękujemy, bo właśnie gospodarze się i domownicy cieszą się, jak na święta do nich przyjdą goście. I my się też bardzo cieszymy. Jeszcze raz, Władyko, prosimy o tym, żebyście pamiętali o nas w swoich modlitwach, wspierali nasze działania, kibicowali i mobilizowali nas do dalszej pracy. I spowiedzi despotów.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami relacja z uroczystości ku czci ikony Matki Bożej w Siecerycy w Białymstoku. Już o godzinie 17 zaprosimy Państwa na serwis informacyjny Radio Ortodoksja, w którym m.in. powiemy o wykładzie na temat sakramentów Cerkwi Prawosławnej, chrzest i mieropomazań.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Znajdujemy się w 19 tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy. Mamy dziś wtorek 6 października według nowego stylu oraz 23 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Nasza cerkiew wspomina dziś świętą Iraidę, świętego Andrzeja, świętego Jana, świętego Piotra oraz świętego Antonina z Syrakus. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o wykładzie na temat sakramentów cerkwi prawosławnej, chrzest i miropomazanie oraz o święcie parafialnym w Nowoberezowie. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza 15 października na godzinę 17:30 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Odbędzie się wykład ojca Dioniza Rusnaka na temat sakramenty Cerkwi Prawosławnej Chrzest i Miropomazanie. Społeczność parafii w niebo Wstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie serdecznie zaprasza na modlitewne uroczystości ku czci świętego apostoła i ewangelisty Jana Teologa. W czwartek 8 października o godzinie 18 odprawiona zostanie Wielka Wieczernia z Litią. W piątek 9 października o godzinie 8:30 rozpocznie się jutrznia, a o godzinie 10 święta liturgia, po której odbędzie się uroczysta procesja. Wszystkich wiernych serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Drodzy bracia i siostry, to już 25 lat, od kiedy Radio Ortodoksja gości w wielu prawosławnych domach. Z tej okazji zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy i do wspólnego świętowania.
1: W tym roku Radio Ortodoksja świętuje 25-lecie swojej działalności. Z tej wyjątkowej okazji zapraszamy naszych słuchaczy i sympatyków do wspólnej modlitwy i świętowania. W sobotę 24 października o godzinie 9 w parafii Świętego Ducha w Białymstoku zostanie odprawiona uroczysta boska liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Po liturgii zapraszamy na wspólny poczęstunek, a następnie na dzień otwarty Radia Ortodoksja. Będzie można odwiedzić naszą siedzibę, zobaczyć, jak wygląda praca radia od kulis, zajrzeć do studia i poznać osoby, które każdego dnia tworzą nasze audycje. Na uroczystości 25-lecia Radia Ortodoksja, które odbędą się w sobotę 24 października w Białymstoku, będzie można przyjechać bezpłatnym autokarem z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Osoby, które chcą skorzystać z przejazdu, ale nie mieszkają bezpośrednio w Bielsku Podlaskim lub Siemiatyczach, również mogą się zgłaszać. Istnieje możliwość zebrania pasażerów na trasie przejazdu. W sprawie zapisów i szczegółowych informacji można kontaktować się w Bielsku Podlaskim z ojcem Mateuszem Januszkiewiczem pod numerem telefonu 518 468 647 518 468 647. Natomiast w Siemiatyczach z Julią Ochrymiuk pod numerem telefonu 739 430 498.
0: Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy z okazji 25-lecia działalności Radia Ortodoksja.

Słuchają Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na naszych zegarach mamy już po godzinie 17. Za nami pierwsza godzina dzisiejszej audycji. Przed mikrofonem jest dla Państwa Lena Wojcieszuk. Czas przypomnieć sobie, co jeszcze czeka nas podczas dzisiejszej audycji. Już za chwilę usłyszymy żywoty świętych, następnie czytania z książki o starcu Józefie Watopeckim. Około godziny 18 wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Kosmy i Damiana. Następnie podcast o sakramentach, miropomazanie, ojciec Piotr Makal, ojciec Marek Ławreszuk oraz ojciec Iwan Nikulin. Nasze radiowe spotkanie tradycyjnie zakończymy modlitwami wieczornymi. Drodzy słuchacze, zachęcamy do pozostania na falach Radio Ortodoksja do końca naszego programu.

Już teraz przyszła pora na czytanie z Synaksarionu, czyli Żywoty Świętych. To historie pełne nauki, duchowych i moralnych wskazówek oraz źródło wielu wartości, jakie odnajdujemy w codziennym życiu. Święci są niewyczerpaną studnią duchowej inspiracji i wskazówek, jak realizować chrześcijańską naukę. Już teraz wysłuchajmy żywotu poczęcia świętego Jana Chrzciciela.

wspomnienie poczęcia czcigodnego, sławnego proroka Jana, poprzednika i chrzciciela pańskiego. Gdy Pan i Bóg nasz, jednorodzony Syn i Słowo Ojca, przygotowywał się do zstąpienia z niebios, dla nieskalanego poczęcia w łonie zawsze dziewicy i Boga Rodzicy Marii zapragnął ogłosić i zaświadczyć ten cud nad cudami przez inne cudowne wydarzenie. Podobnym temu, ale nierównym. Święty Jan Chrzciciel zaiste był poprzednikiem Chrystusa we wszystkim. 6 miesięcy przed zwiastowaniem Najświętszej Boga Rodzicy Archanioł Gabriel objawił się kapłanowi Zachariaszowi, który wszedł do miejsca świętego, by złożyć ofiarę kadzenia i pomodlić się za naród. Zobaczywszy Archanioła, Zachariasz przestraszył się, ale Gabriel uspokoił go mówiąc: „Nie bój się, Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele. I wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym”. Zachariasz był już w podeszłym wieku, podobnie jak jego żona. Na chwilę zwątpił w prawdziwość słów Archanioła, że tam, gdzie Bóg zechce, zwyciężony jest porządek natury. Aby go ukarać i nauczyć głoszenia słowami jedynie chwały Boga, Gabriel powiedział Zachariaszowi, że będzie niemową do czasu narodzenia dziecięcia.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Serafin z Sarowa. Jeśli będziesz żył w zgodzie z ciałem, to stracisz zarówno duszę, jak i ciało. A jeśli będziesz żył w zgodzie z Bogiem, to zbawisz obie.

świętej męczennicy Irajdy, dziewicy i tych, którzy z nią ucierpieli. Święta Irajda, inaczej Raisa, córka kapłana o imieniu Piotr, pochodziła z egipskiego miasta Tamy. W 12 roku życia wybrała samotność. Pewnego razu, gdy z innymi dziewicami Irajda przyszła do źródła po wodę, zobaczyła grupę mężczyzn i kobiet, skazanych przez prefekta Kulcjanusa za wyznawanie chrześcijaństwa. Dowiedziawszy się, że noszą łańcuchy za Chrystusa, święta Irajda napełniła się świętą odwagą i poszła do nich, wołając: ja też jestem chrześcijanką i za nic mam bożki. Gdy przyprowadzono ją do prefekta Aleksandrii, okazała taką niezłomność, że pierwsza została męczennicą. Świętej Irajdzie i jej towarzyszom ścięto głowy. W ten sposób znaleźli oni źródło wiecznej radości.

świętego męczennika Jana z Konicy. Święty Jan żył na przełomie XVIII i XIX wieku. Urodził się w Konicy w Epirze i pochodził z muzułmańskiej rodziny. Jego ojciec był znanym szejkiem, członkiem Bractwa Derwiszów. W wieku 26 lat Jan osiedlił się w Janinie, gdzie cieszył się powszechnym szacunkiem jako syn szejka i derwisz. Za derwisza uważał go też rządca Etolii Yusuf Arab, który stał na czele tureckiego wojska podczas wojny z Rosją o Wyspy Jońskie. Jeszcze tkwiąc w mroku niegodziwości, młody człowiek żył zgodnie z sumieniem i dlatego pod wieloma względami zachowywał się jak chrześcijanin. Po wyjeździe Yusufa z Etolii osiadł w tej prowincji, coraz bardziej zbliżając się do chrześcijan. W końcu postanowił rozpocząć starania o chrzest święty, ale nikt się na to nie zgodził, bojąc się kary. Dlatego ochrzcił się na Itace i otrzymał imię Jan. Następnie zamieszkał w rejonie Ksyromeron. Ożenił się i żył w ukryciu jako stróż pól we wsi Machalas. W 1813 roku ojciec Jana dowiedział się, że syn został chrześcijaninem. Wtedy polecił dwóm derwiszom odnaleźć go i spróbować nawrócić na islam. Derwisze znaleźli Jana, ale nic nie mogło zmusić świętego do słuchania ich mów. Po tej wizycie władze dowiedziały się wszystkiego o Janie. Został aresztowany przez tureckich żołnierzy i wywieziony do Agrinionu. Na wszystkie pytania sędziego święty odpowiadał tylko jedno: jestem chrześcijaninem i mam na imię Jan. Zmuszono go do wielu poniżeń i torturowano, aż w końcu skazano na śmierć. W czasie kaźni 23 września 1814 roku nawet nie rozwiązano mu rąk, żeby mógł się pożegnać. Święty zawołał jak dobry łotr: pamiętaj o mnie, Panie, w Twoim królestwie. Następnie posłusznie skłonił głowę pod miecz. Turcy chcieli rzucić ciało świętego Jana psom, ale chrześcijanie zabrali je i w tajemnicy pogrzebali. Jego święte relikwie zostały przeniesione do monasteru Prusa i schowane w krypcie. Ich znalezienie miało miejsce w 1974 roku.

0: Pytanie do duchownego.
1: Czy można ochrzcić dziecko, którego rodzice nie mają ślubu cerkiewnego?
0: Odpowiada ojciec Dawid Bartoszuk.
2: Tak, oczywiście. W cerkwi prawosławnej możemy. A raczej powinniśmy ochrzcić każde dziecko. Również te, którego rodzice nie mają ślubu cerkiewnego. Chrzest dziecka jest możliwy, ponieważ zgodnie z nauką cerkwi dziecko nie ponosi odpowiedzialności za sytuację rodzinną, za grzechy swoich rodziców. Rodzice mogą zostać poproszeni o rozmowę duszpasterską z duchownym, który wyjaśni znaczenie sakramentów i życia zgodnie z wiarą cerkwi. Ważnym jest również rola rodziców chrzestnych. Chrzestni muszą być wierzącymi i praktykującymi prawosławnymi chrześcijanami. Na to na chrzestnym spoczywa, poza rodzicami biologicznymi, odpowiedzialność wychowania w wierze i przekazania tradycji prawosławnej młodemu człowiekowi. Aby ochrzcić dziecko, należy skontaktować się z lokalnym duchownym, wyjaśnić sytuację, poprosić o udzielenie sakramentu chrztu oraz o przedstawienie ewentualnych wymagań i zaleceń.

Już teraz na antenie Radio Ortodoksja czytania z książki o starcu Józefie Watopeckim. Zachęcamy do zagłębienia się w historię tego starca. Czyta Ksenia Juchimowicz.

0: w Radiu Ortodoksja.
1: Archimandryta Efrem Watopecki, starzec Józef Watopecki, przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Środowisko duchowe w Atenach. Starzec zawsze unikał mówienia o sobie czy też o swoich darach. Chcąc niemniej udzielić duchowego pocieszenia i wsparcia swemu bratu, pisał: trudów, które miałeś napotkać przy tego typu przedsięwzięciu, nie zobaczyłem dopiero teraz. Znałem je od dawna. Zawsze mówiłem naszym braciom, iż będzie wiązało się ono z wielkim bólem i wysiłkiem. Teraz nie są to już jednak tylko moje wstępne wnioski. Nadeszła rzeczywistość i musimy udzielić Ci stosownej pomocy. Chociaż przewidział, z czym zmagać się będzie jego współbrat, nigdy nie kultywował w sobie pewności siebie. Dlatego też pisał dalej: nie jest przede mną zakryte żadne z Twoich cierpień, gdyż jak Ci powiedziałem, widziałem to wszystko już od początku, mimo całej mojej nędzy. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 13 kwietnia 1961 roku. Nie zważając na słaby stan swego zdrowia, starzec udał się wtedy do świętego Efrema z Katunaki prosić go o jego modlitewne wsparcie. Jak sam pisał: osobiście pójdę do ojca Efrema, aby przekazać mu twój list. Niestety, dopiero teraz czuję się na tyle dobrze, by móc to zrobić. Kiedy wróciłem od lekarza, było ze mną znacznie gorzej, a z powodu Wielkiego Postu moje dolegliwości przybrały tak ostrą formę, iż zastanawiałem się, czy dożyję do Paschy. Teraz jednak, dzięki łasce Bożej, jest mi jakby lepiej i znów mogę z cierpliwością znosić swą chorobę. Jestem niemniej na ścisłej diecie i muszę bardzo uważać. Od razu szkodzi mi nawet najdrobniejsza, nieodpowiednia rzecz. Cóż pozostaje mi robić, drogi braciszku? Czy może, jeśli pozbędę się tej dolegliwości, na jej miejsce nie przyjdzie następna? Nasze życie to jeden wielki ciąg perypetii. Oby Bóg nas nie opuszczał. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 6 kwietnia 1961 roku. W innym liście pisał: mój wielce ukochany braciszku, znów z miłością przysyłam Ci pocałunek. Dziś udałem się do Katunaki i zobaczyłem się z naszym bratem, ojcem Efremem. Przekazałem Twoją przesyłkę. Starałem się dać mu do zrozumienia, że musi włożyć jeszcze więcej trudu w modlitwę za Ciebie, gdyż w istocie znajdujesz się w wielkiej potrzebie. Ja sam, jak już mówiłem, doświadczyłem wiele pomocy płynącej z modlitwy tego człowieka. Taką modlitwą odznaczał się jeszcze tylko nasz świętej pamięci starzec. Co jeszcze mógłbym dla Ciebie uczynić? Nie mając nic więcej do zaoferowania, by stać się dla Ciebie naprawdę pożytecznym, staram się przynajmniej opowiadać mu, świętemu Efremowi, tak obszernie, jak tylko jestem w stanie, o Twoich przejściach. O to samo zabiegałem nie tylko teraz, lecz także wtedy, gdy poszedłem zapoznać Cię z nim po raz pierwszy, a także i później, w ramach moich możliwości. Dziś wyszedłem usatysfakcjonowany. Będzie bowiem modlił się gorąco i prawdziwie, z wielką wytrwałością i godną pochwały zuchwałością. Godna pochwały zuchwałość stanowi charakterystyczne wyrażenie starca Józefa. Pod słowem zuchwałość rozumie tutaj zdecydowane naleganie w modlitwie, niepodatne na zniechęcenie bądź rezygnację. Zuchwałość ta jest godna pochwały, ponieważ stanowi wyraz silnej wiary w Boga. Do naszego Chrystusa za Ciebie, wybranego przez Boga i nieodzownego członka naszego bractwa. Sądzę, że moja prośba, o której nie mógłbym zapomnieć, została przezeń wysłuchana. A stało się tak, ponieważ duży współudział miała w tym Twoja miłość. Bezinteresownie i niestrudzenie szukaj woli Bożej, a Bóg nas nie opuści. Co do mnie, znów zacząłem ulegać w sprawie mego obecnego stanu. Wszyscy namawiają mnie na operację, w szczególności zaś sam ojciec Efrem. Mniemam, iż wkrótce będę musiał podjąć jakąś decyzję. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 13 kwietnia 1961 roku. W obliczu jego dobrych intencji wróg rodzaju ludzkiego zapałał nienawiścią. W ten sposób nasz starzec miał zostać wypróbowany jak złoto w piecu. Pisał: próbowano udaremnić nasze działania. Mowa o próbie zapewnienia przez starca środków na renowację Kiriakonu w Skicie. Doszło nawet do tego, że ukończenie wodociągu stało się niemożliwe. Położono temu kres, byleby ojcowie nie mieli dostępu do wody. Po raz pierwszy, mój bracie, doświadczyłem zawiści w całej jej rozciągłości. Dobrze napisane jest u ojców: zawiść bowiem nie mogła podpowiedzieć dobra. Trodion postny, stichira na psalmy pochwalne Wielkiej Środy, ton pierwszy, troparion czwarty. Wielkie były trudności, z którymi musieliśmy się mierzyć. Choć udało nam się zakończyć skandal, nie chcieli przyjąć od nas pieniędzy na zakup nieruchomości pod Kiriakon. Tak zatwardziałymi uczynił diabeł ich serca. Cóż w takim wypadku możemy uczynić? Błagaliśmy ich ponownie, lecz pozostawali nieugięci. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 31 lipca 1961 roku. Wtedy to, wraz z innymi ojcami, którzy dopatrywali się w tej sytuacji obiektywnego dobra, postanowili samodzielnie zakupić nieruchomość. Pomysł był taki, aby znów wraz z Cyrylem opuścić Świętą Górę i wspólnie wyłożyć pieniądze na zakup ziemi. Dopóki żyłby on i jego współbrat, dzieliliby na pół działkę z Kiriakonem. Po ich śmierci całość przeszłaby pod Kiriakon. Decyzja padła i zaczęliśmy działać. Bardzo się jednak przy tym zmęczyłem, wydatki okazały się wielkie i niestety nie zostały one zaaprobowane przez ministerstwo. Ani te wydatki, ani żadne z naszych starań. W istocie, bracie mój, przekonaliśmy się na własnej skórze, że ktokolwiek robi coś dla Boga, nie zaś dla siebie, zmuszony będzie stawić czoła pokusom. Ty także przechodzisz sprawiedliwą próbę, z tą niemniej różnicą, że stoisz w obliczu jeszcze większych pokus, tak jak i twoje dzieło jest czymś nieporównywalnie większym. Piszę ci to wszystko w dużym skrócie, bowiem dostając do rąk dokładniejszy opis sytuacji, wielce byś się rozczarował. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 31 lipca 1961 roku. W wieku około 40 lat, których 25 przeżył jako mnich, już po śmierci świętego Józefa starzec został zainicjowany w ukryte misteria Chrystusa. Dokonało się to przez wzgląd na jego wielką czystość, zapał i ascetyczne zmagania u boku jego pełnego cnót starca. Tylko beznamiętna i przepełniona duchową miłością dusza mogłaby z głębią pokory powiedzieć: gdy Bóg posłał Jeremiasza, by prorokował Żydom, odrzekł on Bogu, iż nie podejmie się więcej mówienia im czegokolwiek w jego imię. I natychmiast, jak rzecze, stało się to, jakby ogień płonący w jego wnętrzu i poczuł się zmuszony, by niezwłocznie ustąpić. Jest to cecha miłości i duchowej jedności. Czy może nie wiesz tego i zmuszasz mnie, bym i o tym napisał? Zgodnie z opinią ojców, samodzielne rozeznanie woli Bożej nie jest trudne. Jest raczej prawie niemożliwe. Bóg objawia ją niemniej poprzez radę bliźniego. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 4 listopada 1961 roku.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Za nami czytania z książki o starcu Józefie Watopeckim. Przypominamy, że już około godziny 18 rozpoczniemy wspólną modlitwę podczas akafistu do świętego Kosmy i Damiana.

0: Święci Kosma i Damian zajmują szczególne miejsce w cerkwi prawosławnej. Byli braćmi i żyli w III wieku. Zasłynęli jako lekarze, którzy pomagali chorym, nie oczekując za swoją posługę zapłaty. Według tradycji swoją wiedzę medyczną łączyli z głęboką wiarą w Boga. Leczyli zarówno ludzi, jak i zwierzęta, a za źródło uzdrowienia uważali Bożą łaskę. Ich życie stało się świadectwem miłości bliźniego, pokory i bezinteresownej pomocy potrzebującym. Już teraz zachęcamy do modlitwy podczas akafistu do świętego Kosmy i Damiana.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Na falach Radio Ortodoksja wysłuchaliśmy akafistu do świętego Kosmy i Damiana. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już po przerwie na naszej antenie podcast o sakramentach. Miro Pomazanie, ojciec Piotr Makal, ojciec Marek Ławreszuk oraz ojciec Iwan Nikulin.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Izaak Syryjczyk. Pamiętaj o Bogu, aby i On zawsze o Tobie pamiętał.

0: Już teraz na antenie Radio Ortodoksja, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, podcast o sakramentach, miropomazanie. Ojciec Piotr Makal, ojciec Marek Ławreszuk oraz ojciec Iwan Nikulin. Gorąco zachęcamy do wysłuchania.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Kolejny raz w studiu Radia Ortodoksja. Ojcowie, ojciec Marek Ławreszuk, ojciec Iwan Nikulin i
3: ojciec Piotr Makal.
2: Rozmawiamy o misteriach cerkwi. Podczas misterium chrztu tak naprawdę dosyć niezauważalnie jest udzielany też drugi sakrament miropomazania, często zwany też bierzmowaniem. Dlaczego jest tak niezauważalnie? Czemu nie jest tak uroczyście świętowany?
4: Jest świętowany, jest uroczyście, jak odprawiam chrzest, to zawsze w tym momencie przed spróbowaniem tego sakramentu staram się powiedzieć kilka słów o sensie tego sakramentu i podkreślić jego sens, rolę chrzestnych i też wydzielić jego w całej tej modlitwie, którą odprawiamy z chrztem, bierzmowaniem, które wyglądają jak jedno nabożeństwo.
2: No właśnie, to wygląda tak jak jedno, jeden sakrament, tak naprawdę. I jeżeli człowiek nie zna treści sakramentu, to nawet może czasami nie zauważyć, bo czynności, które są przy sakramencie miropomazania, są bardzo podobne do pomazania olejem podczas chrztu.
3: Ale w cerkwi nieraz spotykamy się z taką sytuacją, gdzie pewne nasze prośby, intencje, czy wręcz poszczególne nabożeństwa są łączone w pewną całość, w harmonijną całość i całonocne czuwanie jest takim świetnym przykładem, tak? Oczywiście można powiedzieć, że ponieważ znajdujemy się w tym samym miejscu, w tej samej przestrzeni i jest to, nie ma przerwy pomiędzy, to trudno wyodrębnić sam moment rozpoczęcia, czy elementy, które przynależą do tego, czy do drugiego już misterium, ale chyba też zakładamy, że świadomie uczestniczymy w modlitwie i to, o czym powiedział ojciec Jan, to wprowadzenie, czasami jakaś taka krótka katecheza, wydaje mi się, że też może pomóc, żeby uświadomić sobie ten ważny fakt, że tak naprawdę uczestniczymy w dwóch sakramentach, z których każdy ma swój cel, każdy z nich ma swoje specyficzne obrzędy i symbolikę. Wiele jest takich momentów, które patrząc pobieżnie, wyglądają nam podobnie. Namaszczenie olejem, które odbywa się podczas całonocnego czuwania, namaszczenie olejem chorych, czyli sakrament chorych, namaszczenie dziecka przed chrztem i namaszczenie mirrą podczas misterium bierzmowania. Gest błogosławieństwa też wielokrotnie zauważamy podczas wszystkich naszych modlitw, a niekiedy niesie on inną treść, inną symbolikę i myślę, że właśnie po to dzisiaj porozmawiamy o tym misterium, żeby też pokazać, w czym tkwi ta specyfika obrzędu bierzmowania.
2: To w tym momencie takie pytanie jest, może dwa pytania. Dlaczego one są ze sobą połączone tak blisko, te dwa sakramenty? No i do jakich treści teologicznych, o chrzcie już mówiliśmy ostatnim razem, ale tutaj sakrament miropomazania.
4: To pytanie, dlaczego jest potrzebne dla, można powiedzieć, życia chrześcijańskiego z początku chrzest, a później jeszcze miropomazanie. To też często pada, trzeba powiedzieć.
2: No i w przypadku
4: jaka różnica pomiędzy nimi, to też musimy to zaznaczyć.
3: To spróbujmy to uporządkować jakoś. Może te pierwsze pytanie jest krótsze i będzie krótsza odpowiedź. Dlaczego one są sprawowane razem? Cerkiew mówi o tych sakramentach oraz o sakramencie Eucharystii, jako o sakramencie, o sakramentach takich inicjacji, tak? O tym wprowadzeniu człowieka do wspólnoty wiary. Chrzest wprowadza, natomiast te kolejne elementy są potrzebne, żeby te życie chrześcijańskie zostało w odpowiedni sposób rozpoczęte i żeby człowiek uzyskał na tej drodze życia chrześcijańskiego niezbędne wsparcie. I jeżeli możemy mówić o sakramencie chrztu, używając jakiegoś takiego obrazu, no to możemy powiedzieć, że to jest przepustka do wejścia w cerkiew, tak? Wprowadza nas w cerkiew. Misterium bierzmowania daje nam niezbędne narzędzia, dary, które są nam potrzebne, żeby w tej cerkwi, we wspólnocie funkcjonować, rozwijać się. I Eucharystia jest tą pieczęcią, która z jednej strony potwierdza to wszystko, wypełnia, a z drugiej strony po naszych prośbach jest tą realizacją, przystąpieniem już do stołu wspólnoty. I jeżeli szukamy jakiejś krótkiej definicji misterium miropomazania, bierzmowania, to jest to nasza prośba o dary Ducha Świętego, które, no właśnie, dla człowieka, który wchodzi do wspólnoty, są niezbędne, żeby on się w niej prawidłowo rozwijał, w naszej cerkwi, we wspólnocie. I nawiązują one biblijnie do wydarzenia Pięćdziesiątnicy, czyli zesłania Ducha Świętego na apostołów. O te same dary prosimy już dla tej osoby, która jako nowy członek cerkwi staje w świątyni i zatrzymujemy się jakby na końcu misterium chrztu, kiedy ten człowiek został ochrzczony, został wprowadzony do wspólnoty wiary i od razu kontynuujemy nasze prośby o to, żeby miłosierny Bóg zesłał dary Ducha Świętego.
2: Czyli bez sakramentu miropomazania nie można przystąpić do Eucharystii. Sam chrzest nie wystarczy.
3: Trudne pytanie, bo dotyczy już naszej rozbudowanej praktyki, jakiejś liturgicznej.
2: Bo mamy różnicę z Kościołem katolickim, tak? Kiedy ten sakrament bierzmowania, my to na analogii, znaczy mówimy, że to jest ten sakrament bierzmowania, tak naprawdę w Kościele katolickim podczas chrztu też jest pomazanie świętym krzyżmem, tylko nazywają tego sakramentem. Natomiast to jest w wieku 14-15 lat, tak w bardzo późniejszym, w bardziej świadomym wieku, ten znak łączności też z biskupem w Kościele katolickim. No i to im nie przeszkadza do tego, żeby w wieku tych 7-8-9 lat dzieci rozpoczynały życie sakramentalne w sakramencie Eucharystii. Natomiast u nas, gdyby przed pierwszą Eucharystią mamy dwa sakramenty inicjacyjne, które są niepowtarzalne.
4: Ja w swojej pasterskiej praktyce spotykałem się z niejednym wypadkiem, kiedy człowiek świadomie przystępował do Eucharystii, nie będąc świadomym o to, że nie był w pełni, nie przystąpił do sakramentu miropomazania, bo chrzciły na przykład jego jakaś babcia w warunkach takich, no można powiedzieć, ekstremalnych, raczej niż szpitalnych, rzecz o czasach, kiedy ciężko było się dostać do cerkwi w Związku Sowieckim i byli ochrzczone przez jakąś babcię. Człowiek żył sakramentalnie, ale później się okazało, od babci się dowiedział, że jednak nie był w cerkwi, z czego wynika, nie był bierzmowany. i przystąpił do tego sakramentu już, można powiedzieć, po sakramentu Eucharystii. I oczywiście mnie się wydaje, że człowiek ochrzczony jest już członkiem cerkwi. Jakby wszystkie sakramenty z jednej strony do niego, dla niego już są dostępne, ale z drugiej strony głupie byłoby nie korzystać z darów Ducha Świętego i przekładać to w jakiś inny termin, odkładając, no bo w jakieś przyczyny. Także można jeszcze tutaj dodać taki wypadek konwertitów, które przyjmujemy na przykład przez sakrament spowiedzi. On jakby już przychodzi przez sakrament spowiedzi, a później przystępuje jeszcze do na przykład bierzmowania, w tym wypadku, kiedy nie był wcześniej bierzmowany. Także w jakimś sensie człowiek ochrzczony, ale nie bierzmowany w naszej praktyce przystępuje do pewnych, tylko że nie ma sensu odkładać w jakiś sposób tego bierzmowania.
3: Ja mówiłem, że to trudne pytanie, bo w praktyce liturgicznej my nie dopuszczamy do takich sytuacji. Tak, w takiej regularnej praktyce liturgicznej duchowny nie powinien do tego dopuścić i powinien sprawować, to zresztą już od XVII wieku zostało usankcjonowane w księgach liturgicznych i to, o czym przed chwilą mówiłeś, ojcze, czyli taka sytuacja, kiedy ten chrzest był sprawowany w jakichś takich trudnych okolicznościach, on zgodnie już z tymi zasadami powinien być dopełniony przez kapłana wtedy tylko, kiedy to jest możliwe. Czy to się odbywa bezpośrednio po na przykład chrzcie w szpitalu, kiedy dziecko na przykład przy zagrożeniu życia zostało ochrzczone, a później wraca do domu i rodzice kontaktują się z duchownym i jest dopełniony chrzest, modlitwy chrztu, ale też i uzupełnione o misterium miru pomazania. Czy też w takim przypadku, kiedy nawet dorosły człowiek dowiaduje się, uświadamia sobie, czy sygnalizuje duchownemu, jaka jest jego sytuacja, no to wtedy powinno być to jak najszybciej dopełnione. Natomiast fakt jest taki, że nawet ten sakrament chrztu, który jest sprawowany w sytuacji zagrożenia życia, tak to zresztą mamy tam w księgach naszych liturgicznych, on już w pełni pozwala funkcjonować człowiekowi w życiu tym eucharystycznym, cerkiewnym.
2: A tak było nawiązanie, że to jest taka osobista pięćdziesiątnica, prawda? Część daru Ducha Świętego jest składana na tym małym człowieku, albo na starszych, tak? Ale o jakie dary się modlimy? Czy to są o dary Ducha Świętego, czy o Ducha Świętego? Bo to też są różne w tym momencie opinie. No z dziejów apostolskich wiem, że apostołowie potem ruszyli, głosili w wielu językach, albo głosili w tym samym języku, ale byli rozumieni przez wiele osób z różnych narodów. No tego nie obserwujemy przy małym dziecku.
3: Natomiast jeszcze zanim do tego, to może drobne uzupełnienie. Wydaje mi się, że takie pytanie, które tu się pojawiło wcześniej dotyczące tego, czy może być to rozdzielone, tak jak na przykład w tradycji rzymskokatolickiej, czy odłożone na później, tak jak w niektórych wspólnotach protestanckich, tak naprawdę pojawiło się gdzieś w łonie cerkiewnym, dopiero w wyniku polemik z Kościołem rzymskokatolickim i takim ich rozumieniem, to o czym mówiliśmy podczas pierwszego spotkania, nawet liczby sakramentów, tak? Tutaj wydaje się, że ten nurt cerkiewny, jeżeli spojrzymy na ryt misterium chrztu, to on już od samego początku zawierał te modlitwy, o których też dzisiaj sobie porozmawiamy, czyli modlitwy i skierowane do Boga o dary Ducha Świętego i modlitwy na omycie i modlitwy na ścięcie włosów, tak? To już stanowiło pełnię i my troszeczkę, tak opierając się na takiej teologii scholastycznej, próbujemy to teraz porozdzielać, poszufladkować, ale tak naprawdę, no właśnie, i ta pieczęć eucharystyczna też nie była czymś odrębnym, oddzielnym. Być może wystarczy nam czasu, żeby porozmawiać o liturgii chrzcielnej, gdzie jest pokazane, że to jest pewna harmonijna
2: taka
3: całość.
2: Taka triada jest.
3: Tak, natomiast o jakie dary, tak, pytanie, o jakie dary?
4: Może ja jeszcze wtrącę.
3: Okay.
4: Zauważmy, jak w Dziejach Apostolskich. Tam też chrzest i bierzmowanie zawsze są łączone.
2: Znaczy tam jest chrzest, a potem jest zejście Ducha Świętego na tę
4: chrzczoną
2: osobę.
4: Tak, ale z wyjątkiem Korneliusza. Takie odwrotne było w ogóle. Tak. Ale to jest, zawsze jest jakby myśl apostoła o tym, że jedno jest jakby z drugim jest całością jakąś.
2: Tak.
4: Także zawsze jakby Duch Święty zszedł, tak jak na przykład tego służącego królewny
2: etiopskiej,
4: tak. I też Duch Święty zszedł, co mnie przeszkadza jego ochrzcić. Także to zawsze rzeczy, które już w czasach apostolskich były gdzieś tam łączone w głowie.
3: Tak, poza tym my często szukając takich śladów tych wszystkich działań właśnie w tym czasie wczesnochrześcijańskim, nawet apostolskim, może nie zawsze zauważamy taką wyodrębnioną modlitwę, czy wyodrębniony obrzęd, natomiast często było to właśnie nałożenie rąk, tak? Takie krótkie sformułowanie, które oznaczało właśnie i te błogosławieństwo, i te przekazanie łaski, tak? Czy swoistego rodzaju namaszczenie. Wydaje nam się, że musimy odnaleźć dokładną taką formułę, która gdzieś tam to wszystko potwierdza zgodnie z tym, do czego współcześnie jesteśmy przyzwyczajeni. I tutaj możemy właśnie płynnie przejść do tych darów Ducha Świętego, bo to jest temat, który przywoływało wielu świętych ojców, akcentowało przede wszystkim swobodę Ducha Świętego, wielość tych darów, tak? To piękno jakby, to co zresztą przeżywamy w tekstach teologicznych Pięćdziesiątnicy, to tutaj jest przywoływane przy misterium miropomazania, że te dary nie mogą być właśnie znów tak scholastycznie uporządkowane przy tam do 7 łask, tak, czy jakiejś tam określonej, skończonej liczby. Mówimy o niematerialnych darach przede wszystkim Ducha Świętego. O tym, co wpływa na ludzką duszę, na ludzkie serce, na uczucie, na to wszystko, co buduje całą złożoność człowieka. Empatia, miłość, wiara, nadzieja, tak? Część nazywamy cnotami ewangelicznymi, właśnie te trzy, które były wspomniane, ale jest cały szereg tych wszystkich darów. I ja bardzo często, krótko sygnalizując właśnie o tym, że podczas wspólnej modlitwy tej sakramentalnej przechodzimy do tego etapu żarliwej naszej modlitwy o dary Ducha, o łaskę Ducha Świętego na nowo ochrzczoną osobę, sygnalizuje, że te dary są niematerialne i one mają budować w przypadku małego dziecka, ale i dorosłego człowieka, jego tożsamość, to jakim ten człowiek będzie w życiu i szczególnie w przypadku, kiedy chrzcimy małe dziecko, które dopiero rośnie, które będzie poznawało ten świat, to te dary pozwolą mu poznać ten świat z lepszej strony, zrozumieć, co jest istotne, a co nie, tak pomóc, wspomóc, tak jak w przypadku takiego przyrównania, kiedy mówimy o tym, że chrzest to jest zasianie dopiero ziarenka, no to bierzmowanie jest troską, pielęgnacją, tak, z jednej strony, ale też i tym nawozem i tymi wszystkimi czynnikami, które mają sprzyjać, żeby z tego ziarenka wyrosła piękna roślina.
4: Jak wyrośnie... W jaki sposób wyrośnie ta roślina, to też zależy od tego, który przyjmuje sakrament. Jak w każdym sakramencie jest działanie i Boga, ale i też to, co zależy od człowieka.
2: No dobrze, ale to byłoby bardzo proste i niektórzy by tak oczekiwali, że taki był bardzo prosty podział, że osoby ochrzczone i miropomazane to mają takie większe zdolności, tak? No bo tutaj łaska Ducha Świętego działa. No ale w rzeczywistości w świecie obserwujemy, że są osoby, które, no, dla których nie było tych sakramentów, tak, albo żyją poza cerkwią, albo odwracają się od cerkwi w jakiś sposób i talentów im tam Pan Bóg nie zabiera. W żaden sposób. A czasami w drugą stronę jest osoba, która jest ochrzczona i jak gdyby no, nie ma tyle sposobności.
3: Po strzyżynach mniejszych, przepraszam, to coś mi się skojarzyło. Są takie słowa o łasce wspomagającej. I tutaj absolutnie nie naruszamy wolności człowieka, jego świadomych decyzji, wyborów i jego osobowości. To nie jest tak, że on zatraca to wszystko i wpływa na niego tu już tylko wola Boża, ale traktujemy wszystko, co otrzymujemy w cerkwi właśnie w tym aspekcie łaski wspomagającej. Tak? To jest wyciągnięta, myślę, że cały czas patrząc na nasze relacje z Bogiem, powinniśmy przypominać sobie przypowieść o synu marnotrawnym i o tym ojcu, który pragnie wszystkiego, co najlepsze, ale nie robi tego za syna marnotrawnego, tylko na niego oczekuje na krok z jego strony, żeby wyjść mu naprzeciw i objąć go w ramiona. To jest ta łaska wspomagająca. Ten krok człowieka jest wymagany. Tu nie ma automatyzmu i tu nie ma magizmu, tak? Tu ty, jakby nie ma zniewolenia też ze strony Bożej. Mówimy o darach, które można odrzucić, które można zniweczyć, roztrwonić, tak? No, człowiek ma wiele opcji tutaj w życiu i my nawołujemy do tego jakby w modlitwie, żeby właśnie te dary wspomagały człowieka, żeby pomogły mu osiągnąć tą wielkość, o której Bóg mówił, tworząc człowieka, tak? Żebyśmy tak naprawdę nie zadowalali się tym poziomem przyziemnym, ale zmierzali ku niebieńskim przestrzeniom, więc wydaje mi się, że to też może być takie uzupełnienie tych informacji o łasce, która spływa i nie tylko w tym sakramencie.
2: A czy możemy mówić na takiej zasadzie, że Bóg powołując człowieka na świat, nawiązuje z nim relacje, tak? Relacje stworzyciela. I sakrament chrztu, i sakrament miropomazania, i kolejne sakramenty są jak gdyby też naszą odpowiedzią na ten początek relacji i wzmocnieniem takiej relacji z Bogiem. I tak naprawdę otwarciem się na Boga. I to nie znaczy, że człowiek, który jest nieochrzczony, ale jest powołany do życia na tym świecie, nie ma łaski Bożej, tak? Ale zaproszenie do wspólnoty cerkiewnej poprzez chrzest, poprzez miropomazanie pozwala zaczerpnąć głębiej. To tak jak ktoś skończył podstawówkę, tak, i na tym zakończył swoją edukację, a ktoś, kto poszukuje dalej, patrzy, jak te wszystkie rzeczy, których się nauczył w podstawówce, potem się pięknie rozwijają i czerpie z tego dużo satysfakcji.
3: Przede wszystkim jeżeli mówimy o relacji z Bogiem, to ludzie, którzy przynależą do wspólnoty cerkiewnej, są w tej relacji już z Bogiem. Są tymi uczniami Chrystusa, są dziećmi Bożymi. Zakładamy, że świadomymi. Jeżeli rodzą się w ich rodzinach dzieci, no to naturalną jakby konsekwencją ich relacji, ich wyboru jest też to, że pragnąc wszystkiego, co najlepsze dla dzieci swoich, pragną oni i je wprowadzić do tej wspólnoty. Możemy dać takie, też nawiązać do przykładów z Ewangelii. Chrystus powołał swoich uczniów. To była droga do budowy relacji. Odpowiedział na ich oczekiwania albo ich zaprosił. Znamy te scenariusze powołania apostołów, tak? I oni tworzą z nim wspólnotę, tworzą z nim relacje. I tutaj to pytanie to trochę jest takie, czy można w jakiś sposób inny wejść w tą relację? Można. Można też w tłumie złapać za szatę Chrystusa, pokryją mu, tak? I co? I widzimy, że Zbawiciel odpowiada na to, tak? Niestandardowe podejście, tak? Ale wchodzi w relację z kobietą, która w tajny sposób, tak, z tą krowotoczywą, tak? Która chciała zbliżyć się do Zbawiciela, więc odpowiedź jest jak najbardziej otwarta, tak? Można. Natomiast dziwne byłoby, żeby najbliżsi apostołów, czy tych pierwszych chrześcijan, tych uczniów Chrystusa, których powołał sam Zbawiciel, którzy weszli z nim w relacje, rozmawiali parę lat później, kiedy na przykład pojawiły się jakieś nowe osoby w ich rodzinie, tak? Czy, no, czy zaznajamiać ich z chrześcijaństwem, czy nie? Czy wprowadzać ich w relacje z Bogiem, czy nie? No, wydaje się, że dla nas, będących w cerkwi, to powinna być naturalna droga, którą chcemy zrealizować. I przede wszystkim dla siebie, ale później dla wszystkich, których kochamy, a więc dla naszych najbliższych. A więc stąd jest też ta kwestia tego wprowadzania dzieci, ale i naszych bliskich, naszych znajomych, tych, których pokochaliśmy, do wspólnoty wiary. O tym mówił apostoł Paweł, w ten sam sposób postępował, wchodząc w relacje z kimś, chrzcił jego dom, tak? To, o czym rozmawialiśmy ostatnio, tak? No więc...
2: To myślę, że jest w miarę oczywiste, że relacja apostołów z Chrystusem, kiedy oni obserwowali codziennie, od rana do wieczora, widzieli, jak on się modli, jak wychodzi rano, jak wieczorem uzdrawia, nad wczesnym rankiem idzie się modlić, jest zupełnie inną relacją niż relacja tej kobiety, która otrzymała uzdrowienie. Tak, była prawdopodobnie do końca życia bardzo wdzięczna Chrystusowi i starała się być może w jakiś sposób naśladować, czy być, ale o niej dużo nie wiemy. Tak, i to jest też ten sposób jak gdyby działania Boga, że on nikogo nie odrzuca, tak, ale zaprasza do głębszej relacji i w cerkwi możemy znaleźć tą właśnie głębszą relację. Porozmawialiśmy może o tej teologii i znaczeniu jak gdyby sakramentu miłosierdzia, a tak techniczne kwestie, czym jest mirra. No tak. Co to takiego jest? Bo to mirro pomazanie, pomazanie świętą mirrą, ale co to jest ta mirra?
3: Święty olejek, jak ludzie mówią też. Ale tak naprawdę to jest mieszanka specjalnie przygotowana. Oleju, ziół, które w odpowiedni sposób gotowane, przygotowane tworzą substancję o pięknym zapachu, którą wykorzystujemy do właśnie namaszczenia. Przygotowane jest w specyficzny sposób, który podkreśla jakby znaczenie i złożoność misterium, albowiem przygotowywana jest zgodnie z regułami liturgicznymi przez dość długi okres. Przygotowywana jest pod kuratelą i jakby podczas modlitwy sprawowanej przez biskupów. Tak to było pierwotnie. Obecnie nie tylko przez biskupów, ale też ograniczone jest możliwość przygotowania mirra do w zasadzie cerkwi lokalnych, tak? Które przygotowują na potrzeby wszystkich swoich diecezji, wszystkich swoich parafii. Jeszcze bardziej współcześnie, można powiedzieć, zostało to jeszcze bardziej rozbudowane symbolicznie, ograniczając to tylko do niektórych cerkwi lokalnych, a niektóre na mocy uzyskanych aktów autokefalii pozyskują swoją mirrę na swoje potrzeby od cerkwi matki, od cerkwi, która nadała nowej cerkwi lokalnej statut autokefaliczny. Ale pierwotnie było to... Była to domena biskupów. Biskupi jako pasterze danego regionu, czy w pierwszych wiekach nazywaliśmy to metropolią, czy później diecezjami, czy też cerkwiami lokalnymi, oni na potrzeby swoich wspólnot przygotowywali mirrę, która nawiązywała do bogactwa darów Ducha Świętego właśnie tą złożonością składników.
2: I wielość składników symbolizuje wielość darów Ducha Świętego.
3: Tak, tak. I nawiązuje też, no, olej zawsze był takim starotestamentowym już symbolem Bożego błogosławieństwa. Tutaj widzimy olej, w którym zmieszane są zioła, jakieś aromaty, wino, tak, gdzie to wszystko przyjmuje całkowicie odrębne substancje, tworzą jedność, tak, i to tak pięknie, symbolicznie nawiązało właśnie do tej katechezy, którą wykorzystujemy przy bisterium, że jest to właśnie ta wielość darów. A co więcej?
4: Skąd w naszej cerkwi mirę?
2: A w Polsce przygotowujemy mirę? A historycznie też chyba, z tego co wiem, to nie przygotowujemy i historycznie też nie było takiej...
4: No w Rusi Kijowskiej nie było dostawane, było to z Konstantynopolu. Mhm. Jeszcze tam. XI, XII.
2: W rosyjskiej cerkwi wieku. Kiedy zaczęto przygotowywać?
4: Od wieku XV zaczyna się tradycja samodzielnie to robić.
2: Mirowarenie, tak?
4: Tak. Ciekawe, że w wieku XIX często to było robione w Kijowie. nie wiem, czemu tam trzeba czytać historycznych jakiś pracę, ale była taka tradycja. Z Konstantynopola, tak? Dzisiaj otrzymujemy to mirę, za pomocą którego też udzielamy tego sakramentu.
2: Co roku jest przygotowane miro?
4: Zależy od cerkwi, od potrzeby.
2: Chyba zależy od potrzeb, tak? Jeżeli są... U nas jest mniejsza cerkiew, tak? Może nie ma takich potrzeb też. Trzeba jakiegoś biskupa było.
3: Wydaje się, że... Też nie jestem pewien. Wydaje mi się, że współcześnie zostało to tak wprowadzone w pewien rytuał wielkopostny. Jeżeli jest tylko taka potrzeba, no to zgodnie z tym harmonogramem wyznaczonym właśnie tym współcześnie opracowanym scenariuszem tego przygotowania, no, jest to dokonywane. Na pewno decyzję ostateczną podejmuje zwierzchnik tu w tym momencie cerkwi. Grecy w taki piękny sposób też podkreślają coś, co wydaje się tutaj też być ważne, że ten, bo my traktujemy misterium bierzmowania jako jako taki wyraz właśnie przede wszystkim łaski skierowanej na człowieka, który w tym misterium uczestniczy. Natomiast jeszcze w eklezjologii prawosławnej jest sygnalizowane, że samo właśnie przygotowywanie, pozyskiwanie mirry podkreśla też jedność cerkwi lokalnych i takie współprzynależenie do jednego organizmu cerkwi powszechnej, tak? I biorąc to pod uwagę, myślę, że to gdzieś było przyczynkiem tego, że pierwotnie przygotowywane miro przez każdego biskupa w swojej eparchii, diecezji, zaczęto przygotowywać przez tego zwierzchnika całej prowincji, tak, czy całej cerkwi lokalnej, tak, a my przechodzimy w tym momencie ten poziom wyżej, tak, i wszystkie cerkwie lokalne idealnie byłoby, gdyby wspólnie jakby pozyskiwały i wykorzystywały te miro, tą mirę przygotowywaną przez zwierzchnika jednej z cerkwi lokalnych. No tak przyjęto, że jest to patriarchat Konstantynopola, tak, pierwszy pośród równych, który też w większości przypadków podpisywał akty autokefaliczne. No niemniej jednak wprowadzenie, to też sygnalizują kanoniści, wprowadzenie do aktów o autokefalii, tych zapisków dotyczących, czy to odwołań do arbitrażu konstantynopolitańskiego, czy wskazań, że mira powinna być pozyskiwana właśnie tylko i wyłącznie z Konstantynopola, w pewnym stopniu narusza tą pełnię autokefalii, o której się mówi w akcie, że jest to, że ogranicza w pewien sposób samodzielność. Natomiast nie rozmawiamy w aspektach tutaj tych jurydycznych, kanonicznych i warto po prostu to tylko zasygnalizować może.
2: Jeszcze właśnie o ten aspekt kanoniczny zapytać, tak, czy gdyby są jakieś przeszkody, żeby nasza cerkiew sama przygotowała miro, ewentualnie każdy z biskupów, tak jak jest w Kościele katolickim.
3: No właśnie do tego zmierzam, patrząc wstecz, że nie ma żadnych przeciwwskazań. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Zresztą przed kilkoma laty w cerkwi na Ukrainie zdecydowano na soborze biskupów, że w związku z agresją Rosji struktury cerkiewne nie będą prosiły i utrzymywały relacji z Patriarchatem Moskiewskim, będą przygotowywali mirę sami na potrzeby ukraińskiej cerkwi prawosławnej. A więc to na, że tak powiem, współcześnie możemy zaobserwować, tak? I ten krok praktyczny taki nie został w żadnej z cerkwi lokalnej w jakiś sposób skrytykowany czy poddany jakiejś weryfikacji. To absolutnie jest przywilegia samodzielnej struktury cerkiewnej.
2: Tak naprawdę każdego z biskupów, tak?
3: Oczywiście.

0: przypisane to zostało jakby liturgicznej funkcji biskupa. W prawosławnej teologii czegoś takiego nie było i nie ma. Księga liturgiczna przygotowana na potrzeby duchownego prezbitera zawiera te misteria, te obrzędy, które każdy prezbiter może sprawować. I wśród tych misteriów jest chrzest, jest miropomazanie, bierzmowanie. Natomiast w takiej samej księdze, w wariancie tej księgi przeznaczonej dla biskupa, czyli w archieretikonie, w czynowniku, jest są modlitwy na przygotowanie na oświęcenie świętej Mirry. Przynajmniej kiedyś były, tak? We współczesnych redakcjach często nie są one po prostu drukowane.
1: Że to, że Mirra jest święcona przez biskupa, to też jest taka delegacja i taka łączność z biskupem, tak?
0: Oczywiście, tak jak antymins dla sprawowania Eucharystii, tak, który
2: liturgia jest,
0: każda liturgia jest sprawowana z błogosławieństwa i w imieniu biskupa, więc również każdy misterium. Dokładnie.
1: A ja chciałbym tutaj wrócić jak gdyby do tego, tej nazwy konfirmacja, tak? To potwierdzenie w jakiś sposób. No i mamy tą pieczęć, tak? Pieczęć daru Ducha Świętego, jakby coś, co pieczętuje, tak? Czy to nie jest tutaj lepsze konfirmacja niż bierzmowanie? To słowo? Tak? Że to jest coś potwierdzające, jak gdyby, takie umacniające, wzmacniające.
0: Wydaje mi się, że trochę zmuszeni jesteśmy szukać takiego wyjaśnienia, co jest lepsze. No, dla nas to jest namaszczenie świętą Mirrą i to chyba by było najpiękniejsze, żebyśmy w ten sposób to określali. I bierzmowanie, i konfirmacja swoje źródło bierze gdzieś spoza tego ośrodka prawosławnego i no, każdy ma z nich jakiś swój etymologiczny defekt, ale to są tylko nazwy. Natomiast tutaj chyba bardziej właściwe jest ta kwestia o pieczęci, bo tutaj możemy popatrzeć na piękno naszej i mądrość naszej obrzędowości, cofając się do czasów Starego Testamentu, gdzie przynależność do wspólnoty narodu wybranego była potwierdzana fizycznym znakiem, znamieniem. To można przetłumaczyć jako pieczęć, jakiś taki znak.
1: No, tylko mężczyzn dotyczyła.
0: Dotyczyła co prawda tylko mężczyzn, no ale jakby mentalność, no tak, ówczesna to... jakby...
1: Mężczyzna nadawał jak gdyby swoją tożsamość całej rodzinie.
0: Całej rodzinie, dokładnie. Więc tutaj można powiedzieć, że ten widzialny znak, ta skaryfikacja, te naznaczenie, czyli obrzezanie mężczyzn w tradycji chrześcijańskiej przyjęło formę symbolicznej, już nie fizycznej, a bardziej duchowej pieczęci. Tak? I my o tym mówimy przed misterium chrztu, kiedy błogosławimy i nadajemy imię dla dziecka, o tym rozmawialiśmy, ale kontynuujemy to również w kolejnych aktach takich modlitewnych, w których człowiek uczestniczy. Właśnie przyjmujemy duchowe znaki. Tak, na sobie. Często mówimy, że po chrzcie powinniśmy nosić na naszym ciele krzyżyk, tak? To jest no, widzialny symbol, ale tak naprawdę ten widzialny symbol musi być przede wszystkim podparty naszą duchową postawą, a nie afiszowaniem się symboliką, tak? Więc i ta pieczęć daru Ducha Świętego, ona też jest na nas nakładana właśnie podczas sakramentu miropomazania, natomiast nie zostawia widzialnego śladu, a bardziej powinna odcisnąć jakąś duchową pieczęć na nas.
1: To,
0: może przejdźmy właśnie, co się takiego dzieje podczas tego sakramentu.
1: Jakie części ciała, tak, są naznaczane tą pieczęcią?
3: Najważniejsze, oczywiście w tych czasach, kiedy powstawał ten sakrament,

0: rozwój był taki.
1: Rozwój taki liturgiczny, można powiedzieć, tego sakramentu. No, to, co było uważane najważniejszym, no to najważniejsze oczy, nos, czoło, uszy, pierś, usta, ręce i nozie.
0: Nogi, tak.
1: Nogi. Także te części są namaszczane w jakiś sposób podobnie, tak jak namaszczenie świętym olejkiem przed
0: no tam sztem. Są szczególne słowa czytane, tak, gdyby tak, tak, przy każdym...
1: To ma inny sens, ale w czymś... sposób namaszczenia bardzo podobny.
0: No, jest jedna różnica, tak? Bo przy namaszczeniu olejkami jest namaszczane jeszcze plecy są namaszczane, tak? Międzyramię, tak? Powinny być właśnie... A tutaj tego namaszczenia nie ma.
1: Nie wszędzie jest praktykowane namaszczenie międzyramię.
0: Ale tak jest w Trebniku. Tak jest w Trebniku.
2: Pieczęć daru Ducha Świętego, te słowa wypowiada duchowny, dokonując każdego z tych namaszczeń, każdego z tych elementów ciała człowieka. I w tym momencie jakby wyrażana jest nasza prośba modlitewna o to, żeby na każdym z tych elementów, ale tak naprawdę na całym człowieku odzwierciedlił się, wpłynęła na niego łaska Ducha Świętego, tak? Dlaczego te elementy? No to są też tak symboliczne nawiązania do zmysłów ludzkich, tak? Do wzroku, słuchu, węchu. To, o czym święty Jan Chryzostom mówi w modlitwach dziękczynnych po Eucharystii, tak? On tam też wymienia te zmysły i mówi, że każdy z tych zmysłów może prowadzić mnie do czegoś dobrego, tak? I ja chcę, żeby Bóg mnie do tego doprowadził. No, a może też do czegoś złego. Możemy słyszeć dobre rzeczy, możemy słyszeć wulgaryzmy, możemy... No i tak dalej. Więc tutaj ta symbolika tego obrzędu jest bardzo czytelna. Namaszczamy dłonie, żeby robiły coś dobrego, a nie niszczyły. Namaszczamy nogi, żebyśmy chodzili w dobre miejsca, a nie gdzieś tam, gdzie nie powinniśmy chodzić i tak dalej, i tak dalej. I na wszystkim jest pieczęć daru Ducha Świętego. I można powiedzieć, że w tym momencie, tak wracając do tych łask, tak, do tych darów, no to widzimy, że inne dary i inne cechy sprzyjają temu, żeby pobudzić nasz intelekt, naszą ciekawość, nasz wzrok do tego, żeby zajrzeć do Pisma Świętego, a nieco inne bodźce powinny być skierowane na przykład na nasze ręce czy nogi, żeby mieć tą siłę, tak, i mieć często odwagę, żeby coś zrobić dobrego, żeby komuś coś darować i tak dalej. No więc tutaj to też jest piękne, że nikt tego nie próbuje szufladkować i dajemy tutaj pewną swobodę dla Ducha Świętego, który sam najlepiej potrafi uzupełnić niedostatki ludzkie i sprawić, że pewne rzeczy mogły się po prostu człowiekowi udać i tyle. No i sama forma namaszczenia, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, tak, jest poprzedzona czytaniem psalmu, modlitwą, jest powiedziane o tej pieczęci daru Ducha Świętego, a później co następuje, to też jest piękne jakby w tym obrzędzie. Następuje uroczysta procesja, tak? Następuje triumf, moment triumfu, kiedy ten
0: taniec
2: człowiek...
0: Taniec liturgiczny.
2: Taniec liturgiczny, dokładnie tak to się nazywa, tak? W starych księgach, tak, kiedy duchowny bierze nowo ochrzczonego, już namaszczonego.
1: Piękne lice śpiewane w tym momencie.
2: Tak, wy, którzy... Tak, i następuje...
1: Jesteście... Przyodzieni.
2: Przyodzialiście się w Chrystusa, tak, i śpiewajcie alleluja, wychwalajcie. To jest moment triumfu, moment dziękczynienia, ale też takiej manifestacji tego nowego członka wspólnoty.
1: Pełnego.
2: I to jakby w naszym rycie, to też jest piękne, że bez bierzmowania, bez tego miru pomazania, namaszczenia mirrą, nie możemy tak logicznie zamknąć misterium chrztu, Tak, on, jemu coś brakuje, brakuje tego dziękczynienia, brakuje tego wypełnienia i dlatego powinniśmy to traktować, mimo że to są dwa misteria, jako jedną całość, bo wtedy widzimy kolejne prośby, realizacje ze strony Boga, tak, która się odbywa podczas misterium i na koniec te dziękczynienie i to, o czym chyba zaraz porozmawiamy, czyli co dalej, co się dzieje później.
0: Tam jeszcze jest słuchanie Pisma Świętego, tak?
2: Tak.
1: I to, może wróćmy do tyłu trochę. Rolę chrzestnych podczas tego sakramentu też mi się wydaje bardzo ważne.
0: W tańcu Izajasza uczestniczą też chrzestni, tak? A to nie uczestniczą tak jakby z tego, że są chrzestnymi podczas sakramentu chrztu?
1: Te same chrzestni, tylko tak? Że ich rolę mi się wydaje też jest ważną, bo muszą mówić amin czy amen na każde słowo kapłana pieczeń dara Ducha Świętego.
0: Cała wspólnota może mówić.
1: Tak, ale to też ich podkreśla ich rolę, bo oni mówią to w imieniu tego, który przyjmuje bierzmowanie. Także jakby to była osoba dorosła, to musiałaby sama mówić amin czy amen, ale tak jak to jest najczęściej w naszej praktyce, dziecko, które jeszcze nic nie mówi, no to mówią w jego imieniu chrzestnie, bo to jest też odpowiedź, że przyjmuje ten sakrament odpowiedzialny i ze swojej woli. To jest też jest bardzo ważne, tak jak w każdym sakramencie jakby musimy powiedzieć tak dla Boga, tak w tym sakramencie też mówimy ten amen, taką odpowiedzią.
0: Jest jakaś różnica między obowiązkami chrzestnych związanymi z chrztem, a z miłym
1: umawianiem? To jest zwykle w naszej akcji, to jest ta sama osoba.
0: Tak, ale czy są jakieś inne, no powiedzmy, że jest taki chrzestny, który był przy chrzcie,
1: nie,
0: tak?
1: Nie ma takiego.
0: Nie, to jest to samo, tak? To jest nie, wspomaganie
1: i wychowanie. To jest świadek tego i tego.
0: Ale też pomoc, tak?
1: Tak, wsparcie. Pomoc, wsparcie. Mówienie w jego imieniu to też.
0: Ale to wzięcie odpowiedzialności.
2: Nie chcą straszyć chrzestnych. ale w takiej klasycznej drodze przygotowania katechumenów do chrztu, która się odbywała w cerkwi, rola chrzestnych, no i całej wspólnoty zresztą, to nigdy nie było cedowane tylko i wyłącznie na chrzestnych, a pozostali, nie wiem, duchowni siedzieli z założonymi rękoma. Natomiast jeżeli nawet cofniemy się tam do świadectwa Egerii, do IV-V wieku, czy do tych świadectw patrystycznych, to widzimy, że w inny sposób przygotowywali i wspomagali oni tego kandydata, do momentu chrztu jako katechumena, uczyli podstawowych modlitw, przekazywali wiedzę taką dotyczącą życia i nauczania Chrystusa, taką katechezę. Natomiast po chrzcie, po zakończonym misterium, ich rola bardziej tam wskazywano oczywiście na duchownego, na biskupa, który sprawował sakrament w tamtych źródłach, ale kierowała się ku mistagogii, taki piękny, fajny termin, nauczanie o tajemnicach, tak? Czyli wprowadzanie głębiej we wspólnotę, tak? To nie był punkt końcowy, czy wezwanie do tego, żeby dalej podtrzymywać tą katechezę, ale nie, następowało pogłębienie, aktywizacja. I chodzi o to, że my i dzisiaj współcześnie, doprowadzając człowieka do kąpieli chrzcielnej, do misterium, też powinniśmy rozumieć, że jest ciąg dalszy, tak, tej odpowiedzialności i co więcej, ten ciąg dalszy ma nas windować wyżej i wyżej. Nie powinniśmy się zatrzymywać na jakimś tam poziomie takim, że nauczymy się i nasze dzieci dwóch, trzech podstawowych modlitw, tak? Ten głód relacji z Bogiem powinien nas motywować do tego, żeby wchodzić głębiej i głębiej. I ten przykład tej mistagogii, tego objawienia Bożych tajemnic, po co Zbawiciel przyszedł na ziemię, po co dał się ukrzyżować, po co zmartwychwstał, tak? Jakie będą losy ludzkości dalej, jakie będą czasy ostateczne i co Bóg nam przeznaczył, to jest ta mistagogia, tak? To powinno być tym tematem, który dalej jakby angażuje tutaj uwagę i rodziców chrzestnych, ale i też jest przekazywane dla tego nowochrzczonego, więc to można tak trochę...
0: Czyli to nie chodzi o to, na jaki kolor mamy farbować jajka, kiedy mamy zioła przynieść jakie do cerkwi.
2: No nie, ten poziom jest w cerkwi i na pewno ten porządek i piękno i obrzędów i tradycji trzeba zachowywać, tylko to jest ten poziom podstawowy, tak? Mhm. A my zdaliśmy egzamin dojrzałości, można powiedzieć, w misterium bierzmowania i możemy już się zająć tymi bardziej poważnymi tematami i no, powinniśmy.
0: To wymaga tego, żeby ci dorośli, którzy opiekują się tym dzieckiem, czy prowadzą to dziecko, też byli tego świadomi.
2: No i po to jakby sama cerkiew nie kończyła misterium chrztu i bierzmowania przy misie chrzcielnej, ale nadawała temu pewien rytm. I właśnie tutaj wspomniałem o tej mistagogii i tak naprawdę ten sakrament, te sakramenty nie kończyły się w cerkwi. W momencie pieczęć daru Ducha Świętego zakończyliśmy nabożeństwo. Nabożeństwo faktycznie kończyło się, natomiast przez cały tydzień, całą oktawę, tak, czyli przez 8 dni, ci nowo ochrzczeni codziennie w pięknych, świątecznych, jasnych szatach uczestniczyli w liturgiach, które były specjalnie dla nich jakby sprawowane z myślą o nich, bo podczas tych liturgii były wygłaszane właśnie katechezy mistagogiczne, tak, czyli biskup, który ich ochrzcił, zapraszał ich przez kolejne dni na liturgię, w których oni uczestniczyli, przyjmowali ciało Chrystusa i zgłębiali tą wiedzę, tak? I zbliżali się do tego Boga, wchodzili głębiej do wspólnoty wiary. My dzisiaj to zredukowaliśmy czasowo do obrzędu, który rozpoczyna się w jednym miejscu w kaplicy chrzcielnej, w cerkwi i kończy się godzinę później, tak? Kończy się obrzędem, popatrzmy, w naszym obrzędzie, w tym ceremoniale jest chrzest, jest bierzmowanie, później jest obmycie, tak, nowo ochrzczonego i obcięcie włosów symboliczne, tak? Natomiast te dwa ostatnie elementy, które wspomniałem, one w księgach liturgicznych są opisane jako wskazane do sprawowania 8 dni po chrzcie, a nie bezpośrednio po. I pomiędzy tymi dwoma elementami a bierzmowaniem właśnie było 8 dni liturgii, Eucharystii, kateches, rozmów z duchownym, tego zgłębiania i wchodzenia.
0: No to ma sens w przypadku chrzczenia osób dorosłych.
2: Oczywiście.
1: I tak jest praktykowane w niektórych cerkwiach, szczególnie gdzieś, kiedy przychodzą dorosłe osoby, na przykład w Niemczech, czy gdzieś tam w Stanach
2: Zjednoczonych. Tak. Tak.
0: Że potem 8 dni mają...
1: Tak, 8 dni, katecheza i są przepiękne szaty chrzcielne.
2: Możemy to podpatrzyć zresztą w Kościele Rzymskokatolickim, w pierwszych komunii, tak, te białe szaty, w których dzieci
1: nawiązują
2: do tak. tego i ten bodajże biały tydzień, tak, tak. nazywany jest tak z tego powodu.
0: Piękna ta tradycja jest.
2: To jest to nawiązanie. Natomiast kiedy my, dlaczego nie mamy tego jakby w tej takiej najbardziej rozpowszechnionej praktyce naszych wspólnot parafialnych? No właśnie, bo chrzcimy niemowlęta, chrzcimy małe dzieci, tak? Które, dla których czas tej katechezy nie zostaje odrzucony, tylko zostaje przeniesiony do momentu tego świadomego wieku, do momentu właśnie rozpoczęcia edukacji, tak, uczestnictwa w misterium spowiedzi i wtedy tego, no, tej aktywnej katechizacji, która się odbywa i na lekcjach religii, we wspólnotach parafialnych i podczas nabożeństw, czy podczas innych form kontaktu, które próbujemy tutaj realizować, tak?
0: To dlaczego na ósmy dzień akurat, nie na trzeci na przykład, albo na 40?
1: Bardzo proste. 8 to taka liczba pełna. 8 na 7 dni tego wieku. Teraz jest 7, a dzień 8 to po drugim przyjściu Chrystusa. I 8 to zawsze w cerkwi było taką liczbą pełną. Na przykład świętujemy święto Paschy Wielkanocy też 8 dni, zaczynając od wieczora Wielkiej Soboty, nocy Wielkiej Soboty do Paschy. Także zawsze w cerkwi jakby te 8 było taką liczbą pełni, jakby z której się składa jakaś taka większa ciągłość i to też podkreśla pewnego rodzaju jakby trwanie w życiu chrześcijańskim. Jakby chrzest się nie kończy, ale idzie dalej. Ten sakrament się nie kończy, a jest kontynuowany następnego dnia. Oczywiście tak naprawdę...
0: No i przynosi do życia przyszłego.
1: Tak, tak, tak. Ale jesteśmy powołani, żeby ten chrzest i miary pomazanie było ciągłością przez całe nasze życie. Tak jak te 8 dni tak naprawdę. Tylko te dni szczególne. Tak jak na przykład kapłan po święceniach też zostaje w takiej praktyce służyć. To też nawiązuje w jakiś sposób do tej tradycji. I też jest to jest ważne, bo to było nie tylko stroną taką teologiczną, tak, katechumenatem, ale i też ludzie, którzy mogli przyjąć chrzest, mieszkali, mogli być w różnych miejscowościach i tak dalej, i mogli się zebrać i 8 dni poświęcić takiemu szczególnemu nauczaniu. To było też ważne w warunkach, no można powiedzieć, wczesnego chrześcijaństwa, kiedy wiara chrześcijańska rozchodziła się jeszcze po miasteczkach i wsiach. Także to było też takie stronę praktyczną.
0: Ale nie mamy świadectw w Piśmie Świętym o obrzędzie obmycia, bo o tym mówimy, tak?
1: No to może wrócimy do porządku nabożeństwa i jeszcze wspomniemy o czytaniu apostoła i Ewangelii. Skończyliśmy na przepięknym hymnie, który jest śpiewany podczas procesji naokoło chrzcielnicy. Jest głoszona przez lektora, czy kogoś jeszcze, czytanie apostoła, a później Ewangelii, które też zajmują...
0: Apostoł wyraźnie wskazuje na chrzest.
1: Tak, Ewangelia też.
0: Ewangelia jest to końcowy fragment od Ewangelii Mateusza, tak?
1: Bardzo piękna ta Ewangelia, bo z jednej strony mówi się o zmartwychwstaniu, z drugiej strony Chrystus prosi swoich uczniów, żeby oni chrzcili wierzących w Niego w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, można powiedzieć. Wyjaśnia się wkrótce sens sakramentu chrztu i dodaje tam nauczając. To jest też pięknie, bo ten chrzest w jakiś sensie się nie kończy, a jest tylko takim no, kredytem zaufania, można powiedzieć, do przyszłości.
0: Znaczy mówimy o dzieciach, tak?
1: No tak, no ale chrzest jest dla wszystkich, czy to dla dorosłych, czy dla dzieci. I dla tych nauczając. Także naszym obowiązkiem pasterskim jest nie tylko ochrzcić, ale i nauczyć.
0: I ten nauczyć, obowiązkiem wiernych jest się uczyć.
2: I nauczać.
0: I nauczać
1: i nauczyć też. Bo on mówi nie tylko o kapłanach, bo chrzcić tak, może no, każdy. Dokładnie. Także i nauczyć w jakimś sensie może też każdy.
2: Rodzic daje też swoim przykładem najpiękniejszą lekcję dla dzieci, więc nauka tego, jak miłować Boga, powinna wypływać przede wszystkim z grona tych najbliższych, którym zależy, żeby dziecko przynależało do wspólnoty, a dziecko jest doskonałym obserwatorem i w naturalny sposób widzi, co jest pewną normą, wyrasta w tym, rośnie w tym. Może tego nie rozumieć na początku, ale jeżeli widzi rodziców modlących się, czy czytających Pismo Święte, to w naturalny sposób podejdzie do tego jako coś, co każdy powinien robić. Więc to jest też taki przykład naszego nauczania. Ono nie musi być teologiczne strasznie, ale nawet wspólne wizyty w cerkwi, wspólne modlitwy, jakby szacunek wobec nauczania ewangelicznego, tego, czego naucza Chrystus i próba przestrzegania tego w życiu takim codziennym, no jest taką pięknym nauczaniem. A po tym nauczaniu, po tej Ewangelii, tak, Ojcze, wspomniałeś, następuje jeszcze kolejna modlitwa obrzędu. Jest ektenia i są modlitwy właśnie, które są opisane jako o modlitwy obmycia ósmego dnia.
0: Tak, no to już to jest kolejny obrzęd.
2: I to jest kolejny obrzęd tego całego cyklu.
0: Dlaczego
2: naszego
0: obmycie? Bo ósmy dzień to już wyjaśniliśmy sobie, tak? Natomiast dlaczego obmycie jest potrzebne, chociaż chrzest jest nazywany obmyciem?
2: Tak, ale to jest powrót do takiej, do takiego zejście z tego piedestału, gdzie było się odzianym w białe szaty i powrót do swoich codziennych szat, tak?
0: Okay. Praktycznie omywane są te miejsca,
1: które były namaszczane podczas.
2: Tam jest piękny komentarz, który mówi o tym, że duchowny najpierw, żeby obmyć te miejsca, no to właśnie rozwiązuje te szaty, które piękne, białe, tak, które były założone, jakby człowiek znów
1: obrzęd zdejmowanie.
2: Zdejmuje je, tak? O, tak zresztą jak korony w misterium ślubu.
1: Tak.
2: To jest pewna zapowiedź, to jest pewna obietnica, tak, którą Bóg składa człowiekowi, jeżeli człowiek wypełni przez swoje życie, tak, te zobowiązania, które
0: da wzrosnąć zadatkowi łaski.
2: Tak, no i zdejmowane są te szaty i obmywane są te miejsca, które właśnie były namaszczane mirrą. Świadczy to przede wszystkim o, tak w praktycznym wymiarze, o tym szacunku dla substancji tej oświęconej, tak, z jakim pietyzmem podchodzimy my w cerkwi, tak, do tego. I to też może być taka na marginesie dobra wskazówka dla każdego wiernego, w jaki sposób my mamy podchodzić do wszelkich form takiej naszej pobożności, do elementów, które zostały pobłogosławione, oświęcone, tak, żebyśmy też rozumieli, że przyjmujemy na siebie pewne błogosławieństwo i możemy je zabrudzić, możemy się jakby zatracić w tym takim, w tej takiej codzienności i zapomnieć o tym, więc to też jest trochę takie przypomnienie dla tego człowieka. On zostałeś naznaczony przez samego Boga, tak? To jest jego pieczęć, czyli ty jesteś jego, tak? My zmywamy te miejsca, ale ta pieczęć już wniknęła w głąb ciebie, tego nie zmyjesz sam. Więc to jest chyba takie nawiązanie, a poza tym, no właśnie, każde święto musi się kiedyś skończyć, tak? Więc ta oktawa, te 8 dni też się kończy w ten sposób właśnie i człowiek dostaje nowe zadanie, czyli już nie słuchanie tych kazań mistagogicznych, nie codzienne uczestnictwo w tych specjalnych liturgiach i chodzenie w białych szatach, ale życie codzienne chrześcijanina. Od tego momentu, możemy powiedzieć, się zaczyna. I te modlitwy chyba to o tym też, do tego też nawiązują, jeżeli spojrzymy. Natomiast później jest też ostatni z tych obrzędów cyklu naszego chrzcielnego, czyli ścięcie włosów, tak?
0: Podstrzyżyny. Ale on nie musi być na ósmy dzień podstrzyżyny.
2: Nie.
0: Bo to są pierwsze włosy ostrzyżone ze swojej głowy. I tu chyba jest tak, jak
1: pewne fryzury.
0: Pewne elementy weszły ze względu na to, że to jest dziecko. Tak tutaj myślę, że to ten postrzyżyny akurat to się połączyły ze względu na to, że to byli dorośli, którzy już mieli włosy. Bo często w praktyce dzieci, na przykład niemowlaki, nie mają włosów i to jest taki dylemat, co tam postrzygać, tak?
1: Coś mają tam zawsze.
2: To znów nawiązanie do Starego Testamentu, do pierwocin, do tego rozumienia, że wszystko, co mamy na świecie, to jest dar Boży.
0: No tam jest piękna modlitwa tych postrzeżeń, tak? w nawiązaniu do apostoła Pawła. I...
2: Tak, i tak to powinniśmy jakby rozumieć, że my oddajemy to, co udaje nam się osiągnąć, tak, nawet dla małego dziecka. Pierwsza rzecz, jaką udaje się osiągnąć dla dziecka, to jest to, że rośnie, tak, rozwija się. No i jedno z elementów tego rozwoju jest to, że wyrosły mu na przykład włoski, tak, i te włosy też jest świadomy, to jest ten substytut prawdziwej ofiary, którą powinniśmy przynieść, tak? To jest symboliczna ofiara, pierwocina nasza, tak? Ale powinniśmy rozumieć, że przynosimy wszystko, co udaje nam się zrobić, jako pierwsze powinniśmy przeznaczyć dla Boga.
0: Bo postrzyżyny mamy jeszcze, gdyby tak. w dwóch obrzędach. Mamy w obrzędzie postrzyżyń lektorskich i mniejszych. I one symbolizują poświęcenie Bogu, tak? Czyli tak naprawdę każdy, niezależnie od płci, od wykonywanych elementów wyboru drogi, jest na samym początku swojej drogi w cerkwi też poświęcany Bogu, tak? I o tym chyba trzeba pamiętać.
1: Tym bardziej, że postrzyżyny mnichskie to jest trochę nawiązanie do tych obietnic, które dajemy przy chrzcielnicy.
0: Tak.
1: Także w jaki sposób nawiązuje do tych obrzęda postrzeżeń, które byli podczas chrztu. Także tutaj jest wiązłość.
0: Ja przypominam sobie, że w którejś z legend odnośnie tych pierwszych władców polskich było tam, że był ślepy, ale podczas postrzyżyn, tak, w wieku tam chyba 7 czy 6 lat, odzyskał wzrok. Tak, i to też takie tłumaczenie było, że oświecenie, tak, odzyskanie wzroku, to jest nazwa też chrztu, tak, i postrzyżyny związane z tym świadczą właśnie o tym, że to jest, że to było przyjęcie chrztu, tak, i prawdziwe duchowe oświecenie.
1: Postrzyżyny w jakimś sensie jest takim ukoronowaniem tego całego obrządu, że na koniec wszystko, co robimy, z jednej strony Bogu dziękujemy z tymi postrzyżynami, no bo to przynosimy w jakimś ofierze Bogu, a z drugiej strony poświęcamy swoje życie. Wychodzimy tutaj z chrzcielnicy i już całe nasze życie jest poświęcone.
2: Tak, to też jest Boga. Ważne, że nie przynosimy jakichś zamienników, które możemy, nie wiem, kupić, nabyć, zrobić, tak, czyli czyimś kosztem, czy kosztem zwierząt, czy kosztem przyrody, ale przynosimy coś od siebie, tak, i cóż człowiek może przynieść od siebie, możemy powiedzieć, nagi przyszedłem na świat i nagi odejdę, tak, no więc nawet właśnie te włosy na ciele są takim pięknym znakiem, zresztą, no, one, to też te postrzyżyny, zwróćcie uwagę, są nawiązaniem też do starotestamentowego tego naznaczania człowieka. No bo oczywiście w przypadku dzisiejszych postrzyżeń po chrzcie, no to my mówimy niezależnie, czy dorosły, czy dziecko, to są bardzo symboliczne. Postrzyżyny mniejsze dzisiaj też są bardzo symboliczne. Tam igumen, czy biskup, który postrzyga, bierze kępkę włosów, tak, i symbolicznie je obcina, ale wspomnijmy sobie obrazy średniowiecznej tonzury u mnichów, tak? To było naznaczenie, które było z daleka widzialne, tak? Więc można powiedzieć, że to też jest pewna ta forma obrzezania takiego, naznaczenia, tak? Że oto człowiek jest, oto chrześcijanin, bo tam niczego na górze nie ma, tak?
0: No tak. No to tak, śluby Nazaratu, tak?
2: Tak,
0: Nazaratu.
2: Tak, tak.
0: I tak jak czytam w Dziejach Apostolskich, apostoł Paweł też obstrzykł się na znak złożenia pewnych ślubów. Ale jest jeszcze jeden obrzęd, który związany jest z chrztem. Wod. Tak, obrzęd wocerkowlenia, ucerkiewnienia, tak?
1: Czy
0: wprowadzenie
2: do cerkwi. Wprowadzenie, tak.
0: To jest jeden obrzęd, czy dwa?
2: To jest
0: trzy.
1: Zależy od tego, z jakiej strony patrzeć. Bo ogółem w naszych drabnikach ten wod, o którym często mówimy, uroczyste wniesienie, wejście do cerkwi, pierwsze po chrztu, ono jest w drabniku naszym przed chrztem. Po modlitwach ósmego dnia, po modlitwach wprowadzających, można powiedzieć,
0: obrzęd 40 dnia.
1: Tak, tak, związane z 40 dniem, kiedy kobieta przynosiła dziecko do cerkwi, jeszcze, no, można powiedzieć, przed chrztem. i ta modlitwa z jednej strony nad matką, w której z jednej strony prosimy zbawić od wszelkiego grzechu, a z drugiej strony kobieta, która przychodzi wdzięczną Bogu za dziecko, które Pan Bóg jej dał, a z drugiej strony to modlitwa nad dzieckiem, które po raz pierwszy przychodzi do cerkwi. I jakby w trewniku w naszym tam nawet się specjalnie w tej modlitwie prosi się o to, żeby to dziecko przystąpiło w czas, który Pan Bóg pozwoli do chrztu i bierzmowania. No i jest oczywiście to sakramentu Eucharystii. Ale w naszej praktyce codziennej najczęściej te modlitwy w wodę, tak powiem, czytamy już po chrzcie. I w naszej tradycji, w naszej białostockiej gdańskiej diecezji nawet trochę te modlitwy są zmienione, dlatego żeby modlić się jakby o rzeczach rzeczywistych i z jednej strony dziękować za chrzest, a z drugiej strony prosić o przystąpienie do pierwszego przyczęścia, pierwszej Eucharystii w życiu tego dziecka.
0: Czyli logika wynikająca z euchologionu z Trebnika jest taka, że pierwszego dnia, kiedy dziecko się rodzi, jest prośba ojca dziecka czy członków rodziny kapłana o pierwsze modlitwy już tego samego dnia, potem na ósmy dzień jest nadanie imienia, potem jest 40 dzień, kiedy kobieta po okresie połogu przynosi swoje dziecko z wdzięcznością do cerkwi. Ten obrzęd jak gdyby jest trochę w połowie urywany. Potem jest obrzęd katechumenatu, sakrament misterium chrztu i miropomazania. Na ósmy dzień jest obmycie, czy wcześniej powinno być dokończenie powinno być po chrzcie, tak? Tak więc wyraźnie powiedziałem, że wprowadza się po chrzcie, tak? Czyli po sakramencie miropomazania powinno być dokończenie sakramentu wprowadzenia do cerkwi. Przystępowanie do Eucharystii, tak, bo to...
2: Przez 8 dni?
0: Przez 8 dni, obmycie...
2: I gdzieś tam na finał...
0: Postrzyżyny.
2: Tak. W idealnych warunkach tak. Tak to chyba powinno było zbudowane z taką logiką. To, o czym mówił ojciec Jan, jest tą naszą chyba najbardziej taką znaną współcześnie praktyką. Aczkolwiek nie jedyną. Też wiele kobiet przychodzi 40 dnia jeszcze przed chrztem swojego dziecka z racji na swoje osobiste dziękczynienie, odczytanie modlitw właśnie o tych, o których ojciec Jan powiedział, nad matką. I wtedy absolutnie też zamykając ten okres, końcowy okres ciąży, kiedy kobieta nie mogła już może fizycznie być w cerkwi, czy okres tych dni po porodzie, tych 40 dni połogu, przystępuje już do spowiedzi, do Eucharystii i wtedy też no, jakby oczekuje na datę, na dzień chrztu, tak? To też w ten sposób jest, może być rozdzielone. Tam w Trebniku mamy 4 modlitwy tak naprawdę tego obrzędu współcześnie opisane i widzimy, że tak naprawdę dotyczą one wszystkie matki. W ostatniej modlitwie jest mowa o domu, czyli nie tylko mama, ale również i mąż, ojciec rodzina. Dziecka, rodzina, tak? No i w końcowych tam akapitach, frazach każdej z tych modlitw jest prośba już w intencji i mamy, i nowonarodzonego dziecka, które właśnie, bądź to w czasie przyszłym, będzie ochrzczone, tak, w odpowiednim czasie, bądź w tym momencie po zmianach redakcyjnych, jeżeli faktycznie ta modlitwa jest czytana po chrzcie, można przeczytać zupełnie świadomie, że zostało ochrzczone i za to dziękujemy. Tak?
0: No to tutaj pojawia się kilka pytań. Po pierwsze, 40 dzień, dlaczego 40 dzień, ten okres połogu jest 40-dniowy, czy kobieta wcześniej nie może do przyczęstia podchodzić?
1: Oczywiście ten okres może być skrócony w zależności od zdrowia matki, Także to można się skontaktować z duchownym swojej parafii. Ja
0: niektóre kobiety jak gdyby uważają, że to jest w ogóle jakaś kara dla nich. Czy to tak należy interpretować?
2: My zapominamy, że przystępując, wchodząc do wspólnoty wiernych, to nie jest tylko nasza jakaś deklaracja, lecz za tym podążają pewne konsekwencje. Jeżeli jestem członkiem wspólnoty, uczestniczę w życiu wspólnoty. Tu nie ma swobody na zasadzie, a dzisiaj pójdę, a jutro nie, a dzisiaj będę pościł, a jutro nie. Mówimy o idealnej sytuacji. Jestem członkiem wspólnoty. Przyrównajmy to do przynależności do jakiejś naprawdę poważnej struktury. Na przykład jest taka grupa ludzi, którzy ratują życie, nazywają się lekarze. I żeby być lekarzem, nie wystarczy tylko nałożyć kitla i stetoskop sobie na szyi powiesić, ale trzeba coś umieć i to robić, tak? Więc sama deklaracja, że chcę być lekarzem i kupię sobie na przykład fartuch i plakietkę, nie czyni ze mnie lekarza, ale to, co robię i jak wypełniam te swoje obowiązki. I tak samo jest z życiem chrześcijańskim. To też jest ważne, że jako chrześcijanin ja nie powinienem dopuszczać do siebie myśli, czy akceptować takiego stanu, że na przykład jest niedziela, czy święto, a ja nie mam potrzeby i nie czuję obowiązku i takiej konieczności być z Bogiem tego dnia. To już jest jakiś sygnał jakiegoś problemu, tak, wewnętrznego.
0: W domu jest też Pan Bóg.
1: Głęboko w sercu.
0: Ale to jest indywidualizacja jak gdyby naszej wiary, tak? Dzisiejszy świat jest taki bardziej indywidualny.
2: Chyba patrząc na współczesne problemy ludzi, coraz częściej zauważamy, że łatwo nam, nas wszystkich zwieść na manowce i z czasem coś, co wydaje się bardzo logicznym obrazem Bożym w naszym umyśle, gdzieś tam w naszym sercu może się stać też karykaturą Boga albo wypaczeniem wiary, gdzie rozumiemy to tak, jak Chrystus w Ewangelii krytykował często faryzeuszy, że jakby poprzez swoją gorliwość i akcentowanie tylko jednych elementów, a ignorowanie drugich, wypaczyli to, w co powinni byli wierzyć. Więc po to jest nam wspólnota, żeby nie wpaść takie meandry i zachować tą jakąś tą czystą wiarę. Ale wracając, obecność na nabożeństwie była pewnym potwierdzeniem, wyznacznikiem mojej przynależności do cerkwi. Jeżeli mnie nie ma, ja się sam odrzucam od tej wspólnoty. O tym mówiły zresztą kanony wczesnochrześcijańskie, które sygnalizowały, że jeżeli ktoś przez 3 kolejne niedziele bez jakichś ewidentnych przyczyn nie przyszedł do wspólnoty, sam się od niej odłączył. Tak? To powinniśmy zrozumieć i zresztą w liturgii widzimy, że są takie prośby, wezwania diakona, modlimy się za całą wspólnotę i za tych, którzy z obiektywnych przyczyn nie mogli być, trużdający się, plenieni, tak, bolaszczy, czyli chorzy, uwięzieni, podróżujący. I to są kategorie ludzi, którzy z obiektywnych przyczyn nie mogą być, reszta musi być. I w tym momencie kobieta po porodzie dziecka fizycznie nie może przyjść do cerkwi już od razu, tak, bo bóle porodowe, bo organizm, bo to wszystko powinno wrócić do normy, więc cerkiew nie daje jako kary tych 40 dni, tylko daje jako pewien czas pewnej amnestii, tak, od tego chodzenia do cerkwi, mówiąc, że jakby zachowując świadomość, że kobieta powinna wrócić do tego fizycznego stanu zdrowia, tak, powinna nabrać siłę, ale też powinna zająć się nowonarodzonym dzieckiem, że to jest jej wysiłek, na który cerkiew błogosławi w te 40 dni, a nie na przestrzeganie postów, czy chodzenie do cerkwi, tak? I to, tak to trzeba rozumieć. I ona po 40 dniach przychodzi i dlatego są te wątki przebaczenia, tak? Bo mimo, że była zajęta bardzo ważną rzeczą, na którą jej cerkiew pobłogosławiła, to jednak przez kilka kolejnych niedziel no, odłączona była jakby od tego obcowania i ona chce wrócić. I dlatego są te modlitwy i dlatego ona przeprasza, ale i też dziękczyni, tak, że może wrócić i dlatego jest uroczyście, no, uroczyście wprowadzana. Tak?
1: Lub mnie się asocjacja zawsze z tym, że jak człowiek gdzieś tam w pracy długo nie był, był na przykład takim urlopie macierzyński tego i tu wraca już z dzieckiem, po raz pierwszy przychodzi do cerkwi z dzieckiem, cieszy się, o tu dziecko to leży, tego, a cała wspólnota ją w jakiś sposób wita.
2: Jasne. Świetny przykład. Do pracy, jak mama wraca po macierzyńskim, bez czekoladek nie przejdzie, tak? Jest wesele, jest radość, tak? Jest spotkanie, są rozmowy. I tak samo tutaj, no wspólnota, tak, oczekuje, wita i odbywa się to właśnie już w progu świątyni, duchowny wychodzi, tak? I wprowadza, tak? No i można powiedzieć tak samo po chrzcie, jeżeli już dziecko jest ochrzczone, to wprowadza też to dziecko, no i następuje coś, co w naszym przypadku jest tym substytutem czekoladek w pracy, czyli tego zwieńczenia tej radości wspólnym przyjęciem Eucharystii, tak? I cały dom, tak jak ten dom Pawłowy czy Janowy,
0: czyli
2: tak?
0: Rodzina.
2: Czyli cała rodzina przystępuje do Eucharystii, tak?
1: Ale jednak do wodu i Eucharystię to jednak to rzeczy często w dniu dzisiejszym połączone, jednak to są różne rzeczy.
2: Oczywiście, ale możemy to zrobić wspólnie, bo najczęściej ludzie przychodzą na początek nabożeństwa, tak, na liturgię, więc przychodzą przed liturgią, można powiedzieć, czytane są te modlitwy dziękczynne, wprowadzane jest uroczyście dziecko, mama, no i cała rodzina później uczestniczy w liturgii i przystępuje do Eucharystii, ale tak jak rozmawialiśmy w przypadku to pierwszego naszego spotkania o chrzcie, no Eucharystia jest pieczęcią na wszystkich naszych misteriach i to jest taka reakcja ze strony człowieka, że oto ja prosiłem Boga o dary, o łaski, wspólnie, cała wspólnota o to prosiła, Bóg to realizuje, a ja jestem świadomy tego i przynoszę dziękczynienie, tak, czyli tą moją Eucharystię i Bóg mnie zaprasza do uczestnictwa w uczcie pańskiej, tak, zaprasza mnie do stołu i ja w tym uczestniczę. No i piękne jest to właśnie, że po chrzcie, po bierzmowaniu małe dzieci, chociaż jeszcze fizycznie nie mogą na przykład spożywać stałych pokarmów, tak, to przystępują już od pierwszych swoich dni do Eucharystii, do świętego kielicha. Przecież duchowni jest nasza praktyka taka duszpasterska, gdzie dla małych dzieci, no bardzo symbolicznie, tak, krople krwi Chrystusowej dajemy, żeby uczestniczyło w tej uczcie. Tu nie chodzi o ilość, tak, tylko chodzi o te przyjście do wspólnego stołu i skorzystanie z tego stołu. Jeżeli to jest też piękne nawiązanie do pierwszych rozdziałów Ewangelii Jana, gdzie ewangelista Jan chyba o tym samym nam stara się mówić, przytaczając wybrane słowa Zbawiciela, bo tam mówi o chlebie życia i o wodzie, po której nikt już nie chce niczego innego, tak? On to akcentuje. Dla niego to się stało fundamentem Ewangelii. Popatrzmy, pierwsze rozdziały Ewangelii. Wszyscy ewangeliści pozostali piszą o Betlejem, o narodzinach, a ewangelista Jan pisze o tym, co dla niego jest najważniejsze, co jemu się wydaje najważniejsze, to ja jestem chlebem życia, mówi Chrystus. Ja jestem wodą żywą, tak, mówi Chrystus. I to są te pierwsze...
0: No, myślę, że tutaj też jest kwestia tego, że czasami my zapominamy tych związków z ewangelicznych, tak, i naśladowania Chrystusa. I te 40 dni połogu, to też jest naśladowanie Bogu Rodzicy. Tak, i to jest takie po słowiańsku surostwo, tak, czyli pokrewieństwo. Można się gdyby wczuć w rolę Bogu Rodzicy, która też na 40 dzień przynosi Chrystusa, tak, do świątyni jerozolimskiej.
1: A w samej modlitwie, tam jak modlitwy do wody są czytane, oni przepiękne tak naprawdę i tam cały czas się nawiązuje na tego, z tym zdarzeniem Sretinie, zdarzeniem
0: tak,
1: tego spotkania.
0: Który, tak jak Symeon bierze, tak?
1: Tak, tak, tak. I nawet czyta się ta modlitwa, nynie odpuściajszy teraz
0: I wprowadzanie też do prezbiterium, tak?
1: Kogo wprowadzają do prezbiterium? Dlaczego?
0: naszej tradycji chłopców.
1: Kiedyś było tak, że i chłopców, i dziewczynki.
0: Tak, tak jest też w niektórych cerkwiach. To żeby dopiąć już temat tych sakramentów inicjacyjnych, czyli sakramentu chrztu i miropomazania, to jeszcze powiedzmy o tym, co wspomnieliśmy o liturgii chrzcielnej. Co to takiego jest? Jak to liturgicznie można ubrać, jak to się wykształciło, czy się nie wykształciło?
2: Pierwotnie my jako prawosławni mamy piękną taką cechę opierania się na tym historycznym autorytecie naszej wiary, naszej tradycji. Jesteśmy reformatorami, którzy chcą cały czas wprowadzać coś świeżego, nowego, odświeżać tutaj nastrój, ale bardziej szanujemy to, co jest podbudowane tą historią, tradycją, autorytetem świętych ojców, soborów powszechnych i tak dalej. I tu w przypadku chrztu miropomazania można powiedzieć też bazujemy na naprawdę starych liturgicznych wzorcach, modlitwach. One nie były jeszcze zbudowane w tych najstarszych zachowanych rękopisach, księgach. One nie były zbudowane w pewien kompletny rytm. Były poszczególne modlitwy wpisane. Modlitwy nad matką, modlitwy nad dzieckiem, modlitwy chrztu, modlitwy miropomazania, modlitwy ósmego dnia na przykład. To, co pomiędzy, można powiedzieć, rodziło się w nawiązaniu do sprawowanych innych nabożeństw, tak, które również w IV wieku ryt liturgii świętego Bazylego Wielkiego czy Jana Chryzostoma też został spisany tylko w kontekście podstawowych modlitw. Nie było wszystkich elementów pomiędzy zapisanych, czy też gestów, ruchów i poszczególnych tam charakterystycznych takich detali. Ale sakrament chrztu ma ten problem historyczny, że cofając się do źródła, dochodzimy do bardzo prostej ceremonii zanurzenia w wodzie. Mhm. Tak? W przypadku miropomazania do modlitwy, tak? I ewentualnie nałożenia rąk. Tak. Tak? I to wszystko. Tak? Więc te pierwotne ryty, one oparły się na tych dwóch elementach, ale w pozostałych częściach wykorzystywały już wzorce znane z modlitwy porannej, z nabożeństwa porannego, z juczni, czy też z liturgii, jako taki szkielet, do którego te elementy zostały przyporządkowane. No i można powiedzieć, chrzest też rzadko kiedy odbywał się tylko i wyłącznie w cerkwi. Mógł się odbywać nad rzeką, mógł się odbywać przy żywej wodzie, tak to jest opisane nawet dzisiaj w księgach naszych, czy w jakichś kaplicach, czy też w domach, tak? Więc ten pierwotny ryt jest bardzo trudny do uchwycenia, bo są poszczególne modlitwy, które my zachowaliśmy dzisiaj, tak? I nic więcej w zasadzie, tak? I echa pewnych praktyk, na przykład Egeria w IV wieku mówi o tym, że w Wielkim Tygodniu, w Wielką Sobotę odbywał się chrzest katechumenów w Jerozolimie w Bazylice. Natomiast on się nie odbywał w cerkwi. Bo słyszymy, że Egeria, czyli ta pątniczka, która przybyła tam do Jerozolimy i to obserwowała, pątniczka z Europy, widzi, że jest nabożeństwo, fragment nabożeństwa porannego, jutrznia, podczas której czytane są już proroctwa, tam fragmenty Starego Testamentu są czytania generalnie i śpiewane są psalmy i czytane są modlitwy i w pewnym momencie wchodzi do świątyni, w której trwa nabożeństwo. Biskup z nowo ochrzczonymi, przy radosnym śpiewie, wy, którzy w Chrystusa zostaliście ochrzczeni, w Chrystusa się przyoblekliście. I w tym momencie nabożeństwo poranne się kończy i bezpośrednio w ramach jednego cyklu rozpoczyna się już ten fragment kolejny, czyli liturgia eucharystyczna, tak, boska liturgia. Więc no, trudno powiedzieć, że to było w jakiś sposób w tym samym miejscu, w tym samym czasie, w jakimś jednym rycie. Natomiast widzimy, że było to nawiązanie do tego, żeby nowo ochrzczeni od razu, oni byli chrzczeni prawdopodobnie w kaplicy, w Skewofilakionie, czy w jakiejś kaplicy baptysterium, które było na terenie kompleksu bazyliki. Natomiast byli przyprowadzani do tej Nawy, gdzie cała wspólnota się była zgromadzona na modlitwie i tam już to było kontynuowane liturgię eucharystyczną. I oprócz rytów, które my mamy dzisiaj, czyli w trebnikach, w euchologionach zapisanych obrzędów, gdzie od początku do końca jest przedstawiony ten scenariusz nabożeństwa, są też znane nam inne scenariusze wpisujące te modlitwy i obrzędy w ryt boskiej liturgii. Jakby stąd to się wzięło. Może ojcze, ty sam trochę nam naszkicuj teraz, jak to jakby wygląda, bo wiem, że w takich liturgiach chrzcielnych uczestniczyłeś.
0: Tak, pierwszy raz uczestniczyłem daleko stąd, bo w Portugalii i we wspólnocie, do której uczęszczałem, tam był właśnie chrzest podczas liturgii i pierwszy raz się z tym spotkałem, z taką formą, chociaż wiedziałem, że gdyby ryt chrztu, tak samo jak ryt sakramentu małżeństwa jest łatwo do wpisywania, tak, z liturgią, więc gdyby, można powiedzieć, trochę wyciągnięty z tej liturgii, ale też może właśnie ktoś sugerował się tym, że to jest liturgiczna rzecz, tak. Przed liturgią są te obrzędy, które u nas są przed chrztem.
2: Nad katechumenem.
0: Czy jest nadawanie imię, jeżeli niebo zostało nadane, czy są modlitwy uczynienia katechumenem. I rozpoczyna się boska liturgia. Podczas pierwszej ektenii dodawane są prośby na oświęcenie wody. Jest ta woda święcona, jest chrzczony młody człowiek. Wtedy to kilkuletni chłopiec był, więc to było widoczne, jak też on przeżywał, biała szata i potem procesja wokół chrzcielnicy z Jelicy, no to on trzymał za rękę duchownego. I to Jelicy, to my znamy już z liturgii, to jest hymn,
2: naturalny moment,
0: w którym jesteśmy tuż przed czytaniem lekcji apostolskiej Ewangelii. No i dalej, gdyby idzie to w toku liturgii, naturalnie to w ten sposób przychodzi.
2: Tyle, że jasne i to jest pewna forma jakby, pewna próba tego uporządkowania, przywrócenia jakby tego misterium chrztu do takiej bardzo ścisłej relacji z liturgią.
0: Tyle, że, z Eucharystią.
2: Z Eucharystią. Tyle, że tak naprawdę, no właśnie, w czasach Egerii, o której wspomniałem, a nawet i trochę później, bo do VI wieku, na dobrą sprawę liturgia rozpoczynała się od trysagionu, czyli od tego wejścia, więc to, co było wcześniej, było pozaliturgiczne, tak? Więc to jest taka forma nawiązania, ale dopasowująca ten misterium chrztu do liturgii, którą znamy już z dzisiejszych czasów. Więc ja mówię, dlatego tutaj oczywiście w niektórych wspólnotach parafialnych, w niektórych ośrodkach cerkiewnych taka praktyka funkcjonuje, natomiast ja też, ponieważ o tym rozmawiamy i tutaj sygnalizujemy, że jest coś takiego, chciałem też jakby tak wskazać, że ten rytm, który funkcjonuje w naszym życiu parafialnym, takim szeroko rozumianym, jest pewnym naturalnym rozwojem tego cerkiewnego życia i jest w pełni jakby wystarczający, tak, do funkcjonowania we wspólnocie i do tego żywego przeżywania. Bo wydaje mi się, że zaraz zaczną się takie grupy rekonstrukcyjne, które by chciały nawiązywać tutaj do tej pierwotnej formy. A mówię, a tutaj badając źródła, no, jednoznacznie trzeba powiedzieć, że no, ta pierwotna forma, jeżeli już tak naprawdę chcemy, no to trzeba nam towarzyszyć dla świętego Jana Chrzciciela i iść gdzieś tam nad rzekę Jordan, tak, i w ten sposób gdzieś tam szukać tych korzeni źródeł, a nie w

0: których dziecko nie chce przyjąć Eucharystii, ale często są podyktowane na przykład sytuacją, która była wieczorem w domu. I tym rozdrażnieniem, czy porannym rozdrażnieniem rodziców i dziecka, i dziecko jak gdyby czuje może duchowo w jakiś sposób ten brak komfortu z przyjęciem Eucharystii. Ale są takie przypadki, kiedy mówi się tak, że jest ten obrzęd dowodu, ale to jest tylko jak gdyby początek chodzenia, regularnego chodzenia do cerkwi i dziecko znika z tego. I są takie przypadki, może niewiele na szczęście, ale niestety są, kiedy jest udzielany sakrament chrztu, sakrament miropomazania i przez parę lat się czeka na sakrament Eucharystii.
1: To jest z jednej strony problem, a z drugiej strony też nasze takie nieświadome, często niezrozumienie sakramentów chrztu i bierzmowania. Bo jednak to sakramenty niektóre kiedyś się odbyli i my zapomnieliśmy o nich. A to jest pewnym wejściem z jednej strony do świątyni jak chrzest, tak? A sakrament miropomazania jak tym takim kredytem zaufania, można powiedzieć, takim, no można powiedzieć, takim możliwością, którą albo skorzystamy, albo nie skorzystamy. I taka ciągłość tych sakramentów, ona przez całe życie człowieka przechodzi. Bo z jednej strony ono odbyło się tam w historii, tak, tam w dzieciństwie w moim przypadku, ale ono dalej żyje ze mną. I nawet często podczas świętej pięćdziesiątnicy kapłan w kazaniu nawiązuje na naszej osobistej pięćdziesiątnicy. Ona nie skończyła się tam. Te dary dalej żyją we mnie i dalej je mogę albo skorzystać z nich, albo zapomnieć o
0: nich. No tak, tylko...
1: Albo przyjść w niedzielę na liturgię, tak. Albo nie przyjść.
0: Natomiast...
1: Także jak się wydaje, że to też często zapominamy o tym, że dalej to żyje we mnie.
0: Ja też chcę podkreślić jeszcze drugi aspekt, gdyby wynikający z tego, że te sakramenty są w oderwaniu od liturgii. To są traktowane takie bardzo indywidualne, jako rodzinne wydarzenia. I niestety, to też się obserwuje w przypadku na przykład pogrzebów, kiedy liturgina specjalnie prosi o liturgię pogrzebową. To są wydarzenia wspólnotowe. I w tym momencie, jeżeli wspólnota podczas niedzielnej liturgii, to jest, liturgia chrzcielna to nie jest strasznie dłuższa liturgia, tak, ale obserwowałaby, że jest to dziecko chrzczone rzeczywiście, to ono to jest dziecko tej wspólnoty też, tak? To nie jest indywidualne, my zapominamy o tym właśnie wspólnotowym wymiarze, że my przychodzimy na chrzest, tak? My chcemy o tej godzinie ten w wąskim gronie, czy w szerszym gronie rodzinnym, tak? Ale potem, jaką mamy więź ze wspólnotą, z cerkwią, jeżeli by takie liturgie chrzcielne, może kiedyś, tak? Tak samo jak sakrament małżeństwa ma się odbyć w czasie dozwolonym w obecności postronnych świadków, więc w tym momencie tak naprawdę ono powinno się odbywać wtedy, kiedy wspólnota jest w cerkwi, tak? Kiedy ona uczestniczy w kolejnym etapie życia swoich członków.
2: No ale wspólnota za czasów Egerii nie uczestniczyła w chrzcie, tylko została w cerkwi i modliła się i słuchała tekstów.
0: Ale to jest ale tak samo dopełnienie.
2: Ochrzczeni przyszli razem z biskupem, tak, i razem uczestniczyli. Ja też doskonale rozumiem całą złożoność. Jakby nasza praktyka też się nie bierze z niczego. I to, że chrzcimy gdzieś tam w chrzcielnicach, w kaplicach chrzcielnych, czy nawet w cerkwi, ale poza liturgią, też wynika z tego, że chrzcimy małe dzieci, które nie zawsze są cierpliwe, spokojne. I tej empatii możemy oczekiwać od rodziców, którzy przychodzą, i najbliższych, nawet jeżeli dziecko czy płacze, czy jest już rozdrażnione i w tym momencie nie wpływa ono na modlitwę i na zachowanie innych osób. Natomiast ja już wyobrażam sobie tutaj, jak płaczące dziecko, które musi właśnie wpływać na całą wspólnotę. To wydaje mi się, że tak, że małe, to też jest organicznie jakoś u nas, cerkiew żyje. I w cerkwi, jeżeli jest taka potrzeba, to ona znajdzie swoje ujście. I to, o czym mówiłeś, jakaś wspólnota parafialna, która być może jest mniej liczna, czy ludzie jakby
0: bliżej siebie. Tak.
2: Bliżej siebie.

0: żyją, jakoś tak zaczęli budować tą wspólnotę, tą cerkiew. Dla nich jest to coś, co chcą robić i w co w łatwy sposób wejdą za inspiracji, inicjacji na przykład duchownego. Natomiast w tym wszystkim warto chyba podkreślić to, że niezależnie od tego, czy odbywa się to w wielkiej katedrze, czy odbywa się to w małej wiejskiej kapliczce, czy sprawowane jest to przy udziale wielu wiernych, czy bardzo prywatnie, gdzie są tylko na przykład chrzestni znalezieni tak ad hoc, bo na przykład dziecko, które chrzcimy, jest dzieckiem uchodźców, którzy nie mają tutaj rodziny i znajomych, to ten sakrament jest naprawdę misterium, jest ważne, jest przyjmujące, powinno być przyjmujące. I to jest nasze, wydaje mi się, takie podstawowe zadanie, pokazać rangę tego wszystkiego. I to, od czego teraz zacząłeś, czyli kwestia, co później, tak? To powinno chyba bardziej nam spędzać sens z powiek. To znaczy troska o to, żeby po tym chrzcie, po miru pomazaniu, żeby ta praca nad dzieckiem, nad tym, żeby z tego nasionka wyrosła piękna roślina, na to powinniśmy poświęcić chyba najwięcej czasu i naszego zaangażowania. I to nie jest tak, że właśnie możemy to scedować na kogoś. To jest odpowiedzialność rodziców. Ale też jest odpowiedzialność duchownych, ale też odpowiedzialność całej wspólnoty. Myślę, że tu nie można gdzieś postawić granicy, powiedzieć nie, to czy chrzestnych, no, tak?
1: Im to... ktoś bliżej jest tego dziecka, im więcej czasu z tym spędza, to wiadomo, że jak gdyby naturalnie jest, tak? Ale myślę, że właśnie każdy z nas, będąc czując jakąkolwiek wspólnotowość, powinien patrzeć na drugiego, tak? Jedni drugich pouczajcie, jednym drugim bądźcie współczujący, uważajcie na jednym, kochajcie się jedni drudzy, tak?
2: Pomagajcie
1: sobie.
0: Ja myślę, że naturalną konkluzją naszych takich nawet i dalszych rozmów o kolejnych misteriach cerkwi będzie to przede wszystkim takie akcentowanie miejsca człowieka w tej wspólnocie. To jest przede wszystkim, padło tu kilkukrotnie już to stwierdzenie o relacji. No, to ma być żywa relacja. Tym się różni nasza wiara, która jest trudną wiarą, bo polega ona na szczerej relacji. Ta relacja musi być szczera, ona nie może wypływać ze strachu, czy przed karą Bożą, czy przed jakąś oceną innych ludzi, tak? Nie po to chodzę do cerkwi, żeby sąsiedzi wreszcie przestali gadać, czy po to chodzę właśnie, może odwrotnie, tak? Teraz już to bywa, żeby ktoś na ten temat mówił i tak dalej. To ma być moja relacja z Bogiem. I myślę, że niestety, ale obserwując takie współczesne opinie, oceny, my mimo rozwoju cywilizacyjnego i takiego technologicznego coraz niebezpieczniej skręcamy też w stronę takiej relacji opartej tylko i wyłącznie na pewnych rytuałach, na podtrzymaniu pewnych tradycji, na takim, wręcz powiem, to takie brzydkie słowo, szamanizmie. Bo czym się różni religia od szamanizmu? To jest piękne. Kiedyś jeden religioznawca tak bardzo ładnie prawosławny na to zwrócił uwagę, że szaman, który wykonuje pewne określone ceremonie, on jakby ma pewien kluczyk do boskości, do jakiegoś bóstwa i on, jeżeli prawidłowo uczyni daną ceremonię, no to otwiera kluczyk i bóstwo nie może zrobić nic innego, tylko spełnić jego żądanie. Chcę deszcz. Mam odpowiedni kluczyk, 3 razy wokół drzewa, baobabu, jakiś taniec godowy i jest realizacja tego, tak? To jest szamanizm. Religia A religia to jest prośba. Nasza religia to jest relacja, to jest prośba, to jest dziękczynienie. Pamiętamy o prośbach, rzadko pamiętamy o dziękczynieniu. Pamiętamy o naszych interesach, naszych potrzebach. Rzadko pamiętamy już o potrzebach innych. I to jest takie cały czas uwrażliwianie się nasze. Na tym to powinno polegać. Dbamy o naszych bliskich. To nie dbajmy tylko o to, o naszych dzieciach, żeby się dobrze uczyły, żeby dobrą pracę miały, żeby karierę miały, ale dbajmy o to, żeby były szczęśliwe, żeby budowały fajną relację z rodzicami, ale i z Bogiem, tak? Żeby umiały kochać i być kochane, żeby nie były słupkami, egoistami. No, myślę, że o takich rzeczach czasami warto i kazanie poświęcić, i rozmowę z rodzicami chrzestnymi, czy z rodzicami potencjalnymi, tak, przyszłymi. Może to być taki też temat, którym byśmy się mogli zająć się wspólnie na ten temat jeszcze porozmawiać, bo faktycznie zostawiwszy dziecko ochrzczone, z nadanym imieniem, bierzmowane, z przeciętymi włoskami, my dalej coś powinniśmy robić. I jako wspólnota, i jako rodzice chrzestni.
1: No tak, ale jeżeli się widzimy, że się czasami nie udaje, to mamy kolejny sakrament, sakrament spowiedzi. Może następnym razem porozmawiamy
2: o którym z następnej serii?
1: O sakramencie spowiedzi.
0: A to w bardzo naturalny sposób wynika. Tak, powinniśmy i wydaje się, że te problemy, które tak trochę tutaj na koniec zasygnalizowaliśmy, mają już swoją odpowiedź w praktyce i w nauczaniu cerkiewnym i może jej poszukajmy wtedy.
1: Dziękując Bractwu Młodzieży Prawosławnej za organizację i Radiu Ortodoksja za udostępnienie miejsca i głosu. Żegnamy się i do następnego spotkania z Bożą pomocą. Dziękuję bardzo.
3: Radio Ortodoksja.
4: Na falach Radio Ortodoksja usłyszeliśmy podcastu o sakramentach Miropomazanie ojca Piotra Makala, ojca Marka Ławreszuka oraz ojca Iwana Nikulina. Drodzy słuchacze, wielkimi krokami zbliżamy się już do końca naszej audycji. Już za chwilę zakończenie programu i modlitwy wieczorne.